puszczę, tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bary otwarte mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychowa.

Jęczące cioty, pseudointelektualne, miernoty fekalne, rockowi weterani bez publiki sami. Kopaty ze słuchem na gitarze palą duchę. Ja lubię heavy.

elektronika komputerowa, muzyka nowa, klik, enter, piosenka gotowa.

Ty słyszę trąby, wybijam zęby. Nóż otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

zastał cię świt tam za Degolem. Jak lubisz to płyn.

lubię siedzieć na chacie. Jak jest okazja, uciekamy na wczasy. Lubię takie spojrzenia ludzi, jak puszczamy im nowe, bo idzie nowe. Na to od zawsze miałem ochotę. Lubię takie stany, że nie wiem,

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

gdzieś mnie po szyi uciekam, by złapać oddech na chwilę. Proszę, dajcie mi fory, chcę dokończyć tę płytę. Ej, noc w nocy.

Оксана Штосе. Академический радиокампус.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka

wybieram Warszawę. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja, trochę da się w sumie zdobyć.

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo, kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo.

Czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie sold out. K***bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

toksyczne postacie, które mijam i ja, i toksyczne relacje, których nie chcemy znać. Brudne ulice, brudne myśli i ja. Może chociaż przyśni mi się w jej włosach kwiat. Mać, znowu wiruje świat. Nikt nikogo chyba nie jest już wart. Nie mogę stać, tak mocno wieje wiatr. Kiedy ujrzę metę, dawno widziałem start.

Zapomniałem, pranie gnije w bębnie przez noc, tak jak młoda dusza przez to, co wciąga w nos. Zdarte gardło ma mój rozsądku głos, pójdę leżeć, jeśli spadnie jej włos. Mać, znowu wiruje świat, wyciągacie brudy przy swych dzieciach i psach. Zamiast jeść razem przy świecach i chlać, szukacie detergentu, który wywabi strach.

Chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś co da mi szansę, pokaże sens by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast Niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łez atramentem namaluję swój obraz Guernica. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie

0: stosy. Studia ze studia.
1: Z nami Mikołaj Stachera, cześć.
2: Cześć.
1: Doktorant historii z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik także projektu grantowego dotyczącego tytoniu i kawy, a konkretnie tego, jak konsumpcja tytoniu, konsumpcja kawy wyglądała w okresie międzywojennym, między innymi w Polsce. I zanim do twoich wyników przejdziemy, to może jeszcze trochę o samych tych substancjach, samych tych używkach. Ty badasz okres międzywojenny, ale 1918 rok to nie jest rok, kiedy tytoń zawitał do Polski.
2: Oczywiście nie. Tytoń ma długą historię, zaczynając od kiedy Krzysztofa Kolumba, który przywozi tak naprawdę de facto tytoń do Europy, więc mamy do czynienia z tytoniem, który gdzieś tam rośnie w Nowym Świecie, no i przyjeżdża właśnie na stary kontynent w epoce nowożytnej. Natomiast kawa wędruje do Europy od strony Bliskiego Wschodu, od Arabów, którzy bardzo lubią kawę. Jest to dla nich taki substytut alkoholu, a kawiarnie są takimi swoistymi tawernami ze względu oczywiście na kwestie związane z kulturą muzułmańską i z zakazem spożywania alkoholu. Ta kawa staje się takim napojem towarzyskim, tak jak dla Europejczyków alkohol.
1: Fajkę podobno palił Jan III Sobieski. Czy to jest ten czas, gdy tytoń akurat do Polski zawitał?
2: Oczywiście, on już mniej więcej wtedy był na dwojach, aczkolwiek arystokraci, oczywiście bogate mieszczaństwo miało dostęp do tego tytoniu, ale nie był on niczym powszechnym. Nie był on tak powszechny jak na przykład w tym czasie w Anglii, gdzie do dzisiaj chodząc nad Tamizę można znaleźć fragmenty giniane fajek, które były czymś niezwykle powszechnym właściwie już od XVIII wieku, więc ten tytoń wtedy, kiedy na zachodzie paliło właściwie nawet i biedniejsze mieszczaństwo, w Polsce, na terenach Rzeczpospolitej, on nie był tak szeroko dostępny. Podobnie jak i kawa, która była raczej przysmakiem arystokracji, raczej ciekawostką, niż czymś, co było na co dzień spożywane nawet przez bogatsze mieszczaństwo.
1: I tutaj wiele zmieniło się. Wiek, czy prawie wiek po panu Tadeuszu, przełom XIX i XX wieku. Dlaczego tytoń stał się wtedy bardziej popularny? No i kawa, jak rozumiem, także weszła na stoły nie tylko wyższych sfer.
2: Oj, to wszystko jest oczywiście związane z uprzemysłowieniem, z możliwościami przetwarzania tytoniu na różne profile smakowe, przede wszystkim też popularyzacji papierosów. Tak naprawdę pierwsza wojna światowa powoduje to, że papierosy stają się elementem życia codziennego. Wcześniej ten tytoń, on jest nabijany do fajek, ewentualnie spalony w cygajach. To wymaga czasu od palacza, żeby sobie zapalić takie cygajo, czy żeby sobie nabić taką fajkę. Natomiast papieros daje tą możliwość wyjęcia właściwie z kieszeni tej papierośnicy i zapalenia jej w biegu, przy pracy, bez żadnych dodatkowych celebracji tego nawyku. Natomiast kawa w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym jeszcze jest wciąż mało popularna. Roczne spożycie kawy to było około 200 gram rocznie w II Rzeczpospolitej, przez cały okres II Rzeczpospolitej. Dla porównania, w Niemczech to było ponad 3 kg, a w Szwecji prawie 7 kg kawy rocznie spożywał taki przeciętny Szwed. Więc ta kawa też była nadal pewną ciekawostką, która była raczej dostępna w kawiarniach niżej w domach. Chociaż spożywano dużą ilość kawy, ale nie kawy ziarnistej zamojskiej, tylko kawy zbożowej bądź słodowej. Tej kawy spożywano 3-4-krotnie więcej, czyli dzisiejszej tak zwanej inki. Ta kawa była rzeczywiście bardzo powszechna. Samemu palono taką kawę w domu, na przykład nie tylko z jęczmienia, z żyta, ale na przykład z żołędzi. I taka kawa była bardzo dobrym elementem na przykład posiłku, śniadania dla dzieci, dla robotników. Była czymś powszechnym w II Rzeczpospolitej i o wiele tańszym niż właśnie ta kawa ziarnista zamojska, która musiała przyjechać do Polski zazwyczaj z Brazylii, dlatego tego, że 3/4 produkcji w dwudziestoleciu międzywojennym kawy światowej było właśnie z Brazylii sprowadzane.
1: I też laki z Brazylii prowadziły w takim razie częściej, łatwiej do Norwegii czy Szwecji?
2: Oj, to jest związane przede wszystkim z tym, że te kraje skandynawskie już wtedy były dużo bogatsze. Podobnie jak i Niemcy. Niemcy miały dostęp oczywiście do ogromnych portów i bardzo często było tak, że ta kawa, która trafiała do II Rzeczpospolitej, ona była kupowana na giełdach w portach niemieckich bądź holenderskich i dopiero stamtąd właśnie za pomocą wymiany handlowej trafiała do Rzeczpospolitej za pomocą różnego rodzaju kontraktów z prywatnymi podmiotami. No i ze względu właśnie na ten słaby dostęp do morza, na to, że ta Gdynia musiała się wybudować i nie było tych możliwości, tych szlaków handlowych tak rozwiniętych jak w przypadku innych krajów, no ze względu na to kawa w II Rzeczpospolitej była też po prostu droższa, jeśli chodzi o siłę nabywczą społeczeństwa, niżej właśnie w krajach skandynawskich czy w Niemczech, we Francji, na zachodzie Europy. Oczywiście doszło do pewnego rodzaju medykalizacji tych używek, podobnie jak i wszystkich innych używek. Mamy do czynienia no, już w drugiej połowie XIX wieku z początkiem walki z różnego rodzaju używkami, stąd prohibicja w Stanach Zjednoczonych i towarzystwa walczące na rzecz wydzielenia z diety chociażby alkoholu, ale też mamy do czynienia z różnego rodzaju nowymi dietami, które na przykład wykluczają mięso bądź inne produkty z diety. Oczywiście jest to związane z medykalizacją życia codziennego, której początek można by było datować na przełom XVIII i XIX wieku. Takiej diagnozy właśnie tego początku medykalizacji dokonał Michel Foucault, który w latach 60. popełnił książkę Narodziny kliniki i w tej książce zauważył, że właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku dochodzi do zmian w medycynie. Zaczyna rosnąć autorytet lekarzy, naukowców, ta rozmowa z pacjentem schodzi na drugi tor, a zaczyna się badać pacjenta wewnątrz jego ciała. Oczywiście jest to związane z rozwojem nauk empirycznych, nauk przyrodniczych, które pokazują, że nie tyle odczucia ludzkie są pewnym elementem diagnozy, co też to, co się dzieje wewnątrz pacjenta i czego on nie jest świadom.
1: No to jest to, czego obecnie oczekujemy od lekarza, żeby raczej badał nasze ciało niż duszę, ale jak rozumiem, miało to także wpływ na to, jak traktowaliśmy, jak zaczęliśmy traktować różne używki.
2: Tak, zgadza się. To był początek budowania pewnego autorytetu lekarza, naukowca, no i stąd mamy wysyp różnego rodzaju produktów komercyjnych, które były reklamowane przez lekarzy. Mamy na przykład Coca-Colę, czy doktora Pepeja, które są napojami masowo reklamowanymi przez lekarzy i te produkty nie są produktami medycznymi, one nie są lekami. Mamy nowe podejście właśnie do tego spożycia, do tego marketingu, przedstawiania produktów codziennego użytku jako produktów zdrowych. No i to przemawia do ludzi, dlatego, że ten XIX wiek, no to oczywiście szereg różnego rodzaju odkryć z zakresu nauki, medycyny i wtedy zaczynają się oczywiście też badania dotyczące tego, co zawiera w sobie kawa, co zawiera w sobie tytoń i dochodzi do wyodrębnienia właśnie na początku XIX wieku z kawy kofeiny, a z tytoniu nikotyny. Więc jest to taki dosyć duży przełom, dlatego że okazuje się, że ta kawa ma w sobie niezdrową substancję w postaci kofeiny, a tytoń ma tą niezdrową substancję w postaci nikotyny. Jeśli je wykluczymy z tych produktów, to są one całkowicie zdrowe i bezpieczne dla ludzi. No oczywiście od tak naprawdę wyodrębnienia tej nikotyny i tytoniu musiał minąć pewien czas, dlatego że trzeba znaleźć sposób na to, jak przemysłowo usuwać tą nikotynę, żeby to się opłacało i żeby można było z tego zrobić produkt masowy. No i to się dzieje na początku XX wieku. Powstają pierwsze papierosy odnikotyzowane, czyli papierosy, które mają zmniejszoną ilość nikotyny. Ta nikotyny trochę zostaje ze względów na kwestie smakowe. No i kawę bezkofeinową, która całkowicie nie ma kofeiny, no bo ta kofeina tak de facto nie wpływa na smak kawy, zresztą jeśli ktoś dzisiaj pije kawę bezkofeinową, no to zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że bardzo łatwo jest pomylić tą kawę bezkofeinową z kawą kofeinową ze względu na właściwie zerowe różnice smakowe, poza efektem, który powoduje na przykład to, że nie zaśniemy, jeśli wypijemy tą filiżankę kawy po 21 czy po 22, chociaż są i tacy, którym to nie przeszkadza.
1: Obecnie tak mniej więcej raz na 3 miesiące można zobaczyć, czy to w mediach popularnych, czy rzeczywiście w naukowych, nowe badania sugerujące raz to, że spożycie odpowiedniej kawy jest dla naszego zdrowia błogosławieństwem, raz to, że jednak jest szkodliwe. Czy podobna sytuacja miała miejsce w przypadku tytoniu, który wiemy także w pewnej wersji był promowany jako zdrowa alternatywa dla tych nikotynowych papierosów?
2: Oczywiście, to wszystko było związane z przemysłem, który lobbował na rzecz spożycia tych używek, więc mamy do czynienia z badaniami właściwie od połowy XIX wieku do lat, no nawet 70., 60. XX wieku dotyczących tego, że tytoń, że papierosy są nieszkodliwe. Tak naprawdę lata 60. to jest pewien przełom, kiedy zaczyna się mówić o tym, że tytoń może powodować różnego rodzaju nowotwory. Wcześniej tak naprawdę wielkie korporacje tytoniowe tworzyły różnego rodzaju dezinformacje, tworzyły artykuły, które są finansowane przez tą branżę za pośrednictwem różnego rodzaju skorumpowanych naukowców, lekarzy, którzy mówią o tym, że wcale tytoń, wcale nikotyna nie jest niczym niezdrowym. Mamy na przykład badania w latach 30. dotyczące tego, że nikotyna przechodzi z mlekiem matki do dziecka, które jest karmione piersią w tym okresie pierwszego roku, dwóch lat życia. Wtedy branża tytoniowa tworzy swoje odjemne badania dotyczące tego, że no dobrze, no może tutaj przechodzi ta nikotyna z mlekiem matki, ale w okresie prenatalnym, kiedy kobieta pali papierosy, to nic się nie dzieje z tym płodem. Więc mamy właśnie taką grę na dezinformację, która tak naprawdę trwa do lat 60., kiedy rząd Stanów Zjednoczonych wymusza na branży tytoniowej produkcję papierosów z filtrem. Wszystkie papierosy muszą być produkowane z filtrem. W Polsce nie ma papierosów z filtrem, właściwie przez cały okres powojenny. One pojawiają się w takich droższych papierosach, natomiast tak naprawdę do lat 80. te papierosy z filtrem, one są bardzo mało popularne w krajach bloku wschodniego. Nawet tworzy się taka opinia o tych słowiańskich robotnikach na zachodzie, że od nich strasznie śmierdzi tym tytoniem, dlatego że oni nie dość, że bardzo często sobie sprowadzają te papierosy ze swoich krajów, te spojty, bo są do nich przyzwyczajeni, do tej taniej machojki, która śmierdzi, to jeszcze kupując na zachodzie papierosy, odcinają od nich filtr, żeby lepiej smakowały te papierosy, bo z tym filtrem to nie smakuje tak, jak powinno.
1: W okresie międzywojennym, a to jest czas, gdy w Polsce, no, na początku działają owszem prywatne fabryki tytoniu, ale już niedługo rolę tę przejmuje polski monopol tytoniowy. 1932 rok to jest ten czas, gdy zostaje on przekształcony w państwowe przedsiębiorstwo i to przedsiębiorstwo dobrze prosperujące. Czy sądzisz, że decydenci byli świadomi szkodliwych skutków obrotu tytoniem i jego spożycia?
2: Oj, monopol tytoniowy to w ogóle jest 1926 rok.
1: Wtedy, jako jednostka Ministerstwa Skarbu.
2: Tak, wtedy powstaje. To jest w ogóle trochę archaiczna instytucja, dlatego że ona wywodzi się z austriackiego monopolu tytoniowego. W trzech zabojach była różna polityka względem podatkowania tytoniu. W zaborze rosyjskim i polskim nie było monopolu tytoniowego, były prywatne fabryki, natomiast w zaborze austriackim były fabryki państwowe należące do austriackiego monopolu tytoniowego. No i państwo polskie po odzyskaniu niepodległości miało z tym problem. Tak jak z innymi rzeczami. Czy samochody mają jeździć po lewej, czy po prawej stronie? Jak opodatkować tytoń? Czy ma być akcyza jak w Niemczech? Czy też ma być monopol tytoniowy jak w Austrii, jak w Czechosłowacji, która też przejmuje właśnie ten model podatkowania tytoniu? No i państwo polskie decyduje się jednak na, mimo dlatego, że tylko w tym jednym zaborze, na niewielkim fragmencie II Rzeczypospolitej ten monopol istnieje, tam zachowały się do odzyskania niepodległości dwie czy trzy fabryki, które też są zrujnowane ze względu na wojnę, tylko właściwie fabryka w Krakowie funkcjonuje jako fabryka państwowa, decydują się właśnie na utworzenie monopolu tytoniowego. To też wiąże się z upaństwowieniem pozostałych fabryk tytoniu, tych największych, bo duża część fabryk zostaje zamknięta. Państwo musi rozbudować cały ten system i to są ogromne pieniądze dla budżetu państwa. Właśnie ten monopol tytoniowy, on daje około 19% wszystkich wpływów skarbowych, więc to jest naprawdę duża suma wynikająca ze spożycia tytoniu. I oczywiście władze trochę sobie zdają sprawę z tego, że ten tytoń jest szkodliwy. Zresztą w latach 30. pojawiają się w II Rzeczypospolitej papierosy odnikotyzowane, pojawiają się artykuły dotyczące tego, że jadąc do sanatorium lepiej zapalić papierosa odnikotyzowanego. Wiem, jak reklamy oczywiście tych papierosów, bądź pojawiają się reklamy z żoną, która przychodzi do lekarza, no i mówi, no mój mąż strasznie kaszle, co pan by mu polecił? No poleciłbym mu papierosy odnikotyzowane, niech pani mu zacznie kupować papierosy odnikotyzowane. Oczywiście nikt nie ma świadomości tego, że to nie nikotyna jest największym problemem w papierosie, chociaż ona też jest znacznym obciążeniem dla ludzkiego organizmu, ale substancje smoiste, których oczywiście likwidacja nikotyny nie przewiduje likwidacji tych substancji smoistych, które mogą wywoływać różnego rodzaju nowotwory. Więc ta wiedza naukowa dotycząca szkodliwości tytoniu, ona jest dosyć mgista do tych lat 50., 60., więc też trudno obwiniać władze o to, że nie są świadome konsekwencji długofalowych palenia tytoniu. Jest taka świadomość tego, że oczywiście papierosów nie powinno się palić w miejscach publicznych. Zakazuje się palenia w tramwajach,
3: w latach 30.
2: na stacjach, tak. Oczywiście w czasach wielkiego kryzysu państwowy monopol tytoniowy bardzo naciska na rząd, żeby te zaostrzenia, te zakazy znosić. No i też dochodzi do częściowego znoszenia tych zakazów. W każdym razie ta świadomość o szkodliwości nikotyny, o szkodliwości tytoniu, ona gdzieś jest w społeczeństwie, ale nie jest na tyle silna, żeby powodować pewien dyskomfort wśród władz, wśród opinii publicznej, że rząd bogaci się na produkcji wyrobów tytoniowych. Zresztą podobnie jest dzisiaj na przykład z monopolem hazardowym państwa. Zdajemy sobie sprawę, że lotto to jest niby taka niewinna gra, ale z drugiej strony ludzie tracą domy na hazardzie. Jest to pewne wejście w hazard, tak? Podobnie jak państwo dzisiaj korzysta z akcyzy na alkohol, podnosząc ją, no i też czasem przymykając oko na różnego rodzaju działania branży alkoholowej, więc te kwestie medycyny, a dobra państwa, one czasem się ze sobą krzyżują, a czasem są to dwa odmienne toje, które no niestety idą gdzieś swoimi ścieżkami. Właściwie w Polsce, ze względu oczywiście na czasy powojenne, na to, że ten autorytet lekarza jest nawet, wydawałoby się, jeszcze bardziej niezachwialny niż w państwie kapitalistycznym, ten autorytet oczywiście istnieje pod względem medycznym. Natomiast tak naprawdę, no, ci lekarze są słuchani przez władzę wtedy, kiedy to pasuje władzy, tak? Mamy do czynienia na przykład z ostatnim serialem na Netflixie dotyczącym Ołowicy i jej konsekwencji na społeczeństwo Śląska, na Ślązaków. Natomiast w kwestii dotyczącej papierosów i nikotyny, te argumenty środowiska medycznego, one się przebijają oczywiście do Trybuny Ludu czy do innych czasopism właśnie okresu PRL-u. Natomiast co ciekawe, w latach 90. wielu badaczy humanistycznych w Polsce, tak jak i w innych krajach bloku wschodniego, zostaje zachęconych przez branżę tytoniową dużymi pieniędzmi do robienia kwerend piasowych dotyczących tego, czy ludzie są świadomi tych skutków negatywnych palenia tytoniu. No i tam przeglądano tą piasę lat 60., 70., 80. w poszukiwaniu tych artykułów dla tej branży tytoniowej. Ci ludzie bardzo dobrze zarabiają. Nie będę mówił, jacy to ludzie, dlatego że to jest dosyć nieprzyjemna sprawa dla autorytetu naukowca. No w każdym razie w tych latach 90. ta branża tytoniowa, te amerykańskie korporacje wychodzą z taką inicjatywą, no i wielu socjologów, historyków podejmuje się tego zadania. I te artykuły, które oni odszukują w archiwach piasowych, potem mają posłużyć właśnie branży tytoniowej w różnego rodzaju procesach między konsumentami a branżą na temat szkodliwości tych wyrobów, no ich wpływu na zdrowie osób, które będą pozywać branżę tytoniową, po prostu, żeby mieć wkładkę. Ale wy wiedzieliście o tym, że tytoń jest szkodliwy. Powstawały artykuły na ten temat. I to miało być przyszykowane właśnie ku temu, żeby już w latach 90., już w tej III Rzeczpospolitej móc wyciągać te artykuły dotyczące tego, że tytoń jest szkodliwy. Może pan nie czytał tego artykułu, może pan nie wie o tym artykule, ale to była wiedza powszechnie dostępna.
1: Czy było to skuteczne?
2: Oczywiście branża tytoniowa... Zapewne wydaje mi się, że do dzisiaj skutecznie się broni przed różnego rodzaju zarzutami. Oczywiście zapewne to wszystko zależy od sądu, od tego, jak postrzegamy gdzieś tam te kwestie danych procesów. W każdym razie warto powiedzieć, że właściwie ta kwestia dotycząca szkodliwości papierosów i nikotyny, ona jeszcze była gdzieś poruszana w 2009-2010 roku. Jest taki znany spot z ówczesną minister zdrowia Ewą Kopacz, która w 2009 roku, będąc w jednej z gdańskich restauracji, opowiada o tym, że wprowadzenie unijnego zakazu palenia w miejscach publicznych jest dużym ograniczeniem swobód publicznych i że ona jako osoba paląca powinna mieć taką możliwość palenia w miejscach publicznych. Mówi to ówczesna minister zdrowia, więc mamy do czynienia z pewnym zaprzeczeniem tego, że papierosy, że tytoń jest czymś szkodliwym i właściwie do dzisiaj mamy z tym duży problem, dlatego że w tym roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono prawo, które zakazuje osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku wprowadza na nie dożywotni zakaz zakupu wyrobów tytoniowych. Więc mamy osoby, które dzisiaj mają 17 lat, zaraz będą miały 18, 19, ale też kolejne roczniki po 2009 roku, które nie będą mogły legalnie kupić papierosów w kiosku. Więc oczywiście jest to nadal dla partii liberalnych, dla osób, które gdzieś tam bardzo szanują tą wolność konsumenta, tą wolność do podejmowania decyzji, kwestią bardzo dyskusyjną. Natomiast WHO szacuje, że na całym świecie z powodu palenia na nowotwory umiera około 3 miliony osób rocznie, więc mamy do czynienia z ogromnym nadwyrężeniem nie tylko służby medycznej, ale też i budżetu państwa, dlatego że te osoby z nowotworami płuc są leczone za wspólne pieniądze i ta akcyza z wyrobów tytoniowych w żadnym stopniu nie uzupełnia tych braków w budżecie na służbę medyczną, które powoduje leczenie tych osób, które świadomie palą papierosy, czy chociażby piją alkohol, tak? Ta akcyza nie oddaje tych pieniędzy, które są wykorzystywane właśnie na leczenie alkoholików czy osób z nowotworami wynikającymi właśnie z palenia wyrobów tytoniowych.
1: Problem jest aktualny, a jak widać, wiedza o szkodliwości tytoniu, jakkolwiek by nie identyfikować w konkretnej substancji tej przyczyny, jest obecna już od dziesiątek, jeśli nie od setek lat. Mikołaj Stachara był z nami, doktorant historii z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: W momencie, kiedy to nagrywamy, cały czas jesteśmy na w trakcie trwania konferencji NDC, która dzieje się tutaj, w Szkole Głównej Handlowej. Razem ze mną jest prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, rozmawialiśmy już na temat systemów emerytalnych i dzisiaj również systemy emerytalne będą, bo właśnie konferencja NDC jest dokładnie o tym. Ale na samym starcie tej rozmowy znowu chciałbym przypomnieć, czym jest w ogóle NDC i jak na czym ten system polega versus system DC, który również jest, o którym również się rozmawia.
2: To może zacznijmy od tego DC, tak? Mhm. To są systemy o zdefiniowanej składce, czyli takie, w których gromadzimy środki na naszą emeryturę, czyli odkładamy je na kontach, które to konta mają stopę zwrotu. I na koniec, jak już decydujemy, że przechodzimy na emeryturę, możemy sobie ten kapitał przeliczyć na emeryturę, anuitet, różnie to nazywamy, uwzględniając to, jak potencjalnie rzecz biorąc, jak długo będziemy żyli w momencie, kiedy decydujemy się na skorzystanie z tych środków. Teraz tak naprawdę różnica między niefinansowymi, a finansowymi czy kapitałowymi systemami polega na tym, gdzie odkładamy te oszczędności i na który rynek patrzymy, tak? Czyli jeżeli mamy taki tradycyjny kapitałowy system o zdefiniowanej składce, no to wiadomo, oszczędzamy w instrumentach związanych z rynkiem finansowym, czyli inwestujemy w akcje, obligacje, przez fundusze nasze emerytalne, czy pracownicze programy kapitałowe. Tu oczywiście to zależy od tego, jaki instrument mamy na myśli. Tak samo funkcjonują, znaczy nie tak samo. Tak samo mamy konta w ZUS, które powiązane są z rynkiem pracy, czyli mamy nasze konto, na którym są odkładane nasze składki, tylko te składki nie mają stopy zwrotu z tego, co jest na rynku kapitałowym, ale z tego, co jest na rynku pracy, czyli to, jak rosną zarobki, jak zmienia się liczba osób ubezpieczonych i na tej podstawie ZUS co roku dodaje do naszych kont stopę zwrotu.
1: I ten system działa w naszym kraju i czy możemy powiedzieć faktycznie, zadawałem już to pytanie dwa razy, więc muszę zapytać trzeci raz, żeby zobaczyć, czy uzyskam inną odpowiedź, czy ten system się sprawdza w naszym kraju.
2: Myślę, że ten system się sprawdza w naszym kraju, w tym sensie, że no, on funkcjonuje już 26 lat i właściwie tak jak wiele rzeczy były zmieniane, w szczególności odchodziliśmy od otwartych funduszy emerytalnych, czyli właśnie w tym kapitałowym systemie no, było dużo zamieszania, tak jednak w systemie związanym z naszymi kontami tego zamieszania nie ma i właściwie wszyscy zupełnie są tutaj, jakby może zasada zdefiniowanej składki się przyjęła i też widać coraz więcej reakcji jednak na to, że ten system, jeżeli mądrze zarządzamy naszą aktywnością zawodową, odpowiednio decydujemy o tym, kiedy chcemy przejść na emeryturę, daje całkiem sporo. Ostatnio czytałam tweeta jednego z prezesów funduszy emerytalnych, który powiedział, że właśnie w ostatnich 5 latach jego konta emerytalne w ZUS-ie i w OFE, łącznie wzrosło 1 000 000 złotych. Oczywiście jest to osoba, która płaci duże składki, cały czas zgodnie z limitem, który u nas wynosi 30-krotność miesięcznych zarobków. Niemniej jednak to pokazuje, że jednak te konta się budują i dają nam wyobrażenie, ile zgromadziliśmy na naszą emeryturę, jak ta emerytura może wyglądać, co też oczywiście zależy od tego, kiedy przechodzimy na emeryturę, bo to jest kolejna taka cecha systemu o zdefiniowanej składce, że tam jednak to, w jakim momencie przechodzimy, ile mamy lat, jak długo statystycznie rzecz biorąc będziemy żyli, ma ogromne znaczenie. Ja sobie policzyłam ostatnio na kalkulatorze ZUS-owskim, jak wyglądałaby moja emerytura, gdybym przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, tak jak wynosi wiek emerytalny kobiet i w wieku 70 lat, czyli wtedy, kiedy profesorowie przechodzą na emeryturę, różnica była 3-krotna.
1: O, naprawdę?
2: Tak.
1: Tylko te 10 lat zmieniło aż tak dużo.
2: Absolutnie.
1: Ale
2: tak.
1: Z czego to wynika?
2: No to wynika z magii procentu składanego. To
1: no tak.
2: Jest jednak tak, że jak mamy już dosyć dużo na koncie zgromadzone, to teraz nie liczy się nawet bardzo to, ile jeszcze dokładamy do tego konta, ale właśnie jakie są stopy zwrotu, bo jak my liczymy, nie wiem, 10% to tego przysłowiowego miliona, no to jest 100 tysięcy. Jak policzymy 10% od 100 tysięcy, to jest 10 tysięcy. Więc krótko mówiąc, tam na koniec kariery zawodowej bardzo wyraźnie widać, jak te pieniądze
1: czyli
2: się dokładają.
1: Po prostu system nakłania nas praktycznie do tego, żebyśmy jak najpóźniej przeszli na tę emeryturę.
2: Absolutnie tak, tylko jeszcze musimy mieć wiedzę, że warto to robić.
1: Tak, tym bardziej, że nie jest to popularna kwestia. Patrząc na to, jak wygląda dyskurs polityczny właśnie o podnoszeniu wieku emerytalnego w naszym kraju, to pokazuje tylko, że nikt tego nie chce robić, bo wiedzą, że wszyscy stracą głosy. Brakuje tej wiedzy, że warto pracować dłużej, nie tylko ze względu na to, że będziemy mieć więcej pieniędzy na emeryturze, ale też dla własnego zdrowia.
2: Absolutnie tak. To już badania bardzo wyraźnie pokazują, że czy inaczej wygląda nasze wyobrażenie emerytury, a inaczej wygląda rzeczywistość na emeryturze. Ja nie mówię tylko o kwestiach finansowych, bo to wiadomo, że tutaj zawsze nasz dochód, jak przejdziemy na emeryturę, będzie niższy niż ten dochód, który mamy z pracy. Ale chodzenie do pracy to są także sieci społeczne. To jest to, że rano wstajemy, ubieramy się, myjemy zęby. I wychodzimy, spotykamy się z ludźmi, tak? Mhm. Czyli gdzieś jednak zaspokaja to właśnie tą naszą potrzebę funkcjonowania pewnej społeczności mniejszej lub większej. I myślę, to bardzo pokazała pandemia, że w momencie, kiedy nas od tego odcięto, to jednak bardzo mocno wszyscy to odczuli. Bez względu na wiek, takie kontakty społeczne są po prostu bardzo potrzebne. Chodząc do pracy też się rozwijamy. Cały czas gdzieś tam zdobywamy w ten czy inny, mniej czy bardziej formalny sposób nowe umiejętności, nową wiedzę, więc też takie szybkie przechodzenie na emeryturę myślę oznacza nieuchronny proces starzenia się, więc takiego indywidualnego, więc kiedy możemy pracować dłużej, warto na pewno to robić, nie tylko ze względu na przyszłą emeryturę.
1: I cały czas razem ze mną prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Rozmawiamy w trakcie konferencji NDC o właśnie systemie emerytalnym w naszym kraju i nie tylko. Powiedzieliśmy przed chwilą, że system tak naprawdę skupia się i trochę zakłada te poprawne zachowanie jednostek, ale jak sami wiemy, te jednostki bardzo często nie wiedzą, nie chcą pracować dłużej niż mają to zapisane w prawie praktycznie. Czyli mamy wiek emerytalny ustawiony na 67 lat, do 67 będziemy pracowali.
2: No, gdybyśmy mieli do 67.
1: No, to by było, przepraszam, to byłoby dobrze, 65 chwilowo, tak? Mężczyźni,
2: 60 kobiety.
1: 60 niestety. Kobiety, tak jest. Więc mam wrażenie, że historia pokazuje, że skupianie się na jednostkach to nie zawsze przynosi dobre efekty, czyli zakładanie tego, że ludzie będą racjonalni w swoich wyborach.
2: No niestety trochę tak historia pokazuje. Ja śledzę to, jak wyglądają zachowania ludzi, jeżeli chodzi o wiek emerytalny w Polsce właściwie od początku lat 90. I bardzo wyraźnie widać, że w momencie, kiedy jest możliwość przechodzenia na emeryturę wcześniej, to ludzie decydują się przejść na emeryturę wcześniej. Jak są jakieś istotne zmiany, tak jak było na przykład w 2009 roku, kiedy wprowadzane były emerytury pomostowe, to też widać było bardzo wyraźnie, że ludzie się przechodzili na emeryturę przed końcem 2008 roku, bojąc się, że jeżeli będą dłużej pracować, to ktoś im to prawo do emerytury odbierze. Tak nie jest. Jeżeli już mamy prawo do emerytury, osiągnęliśmy wiek, mamy staż pracy, to już to prawo do emerytury jest zagwarantowane i to wynika z przepisów prawa, konstytucji i oczywiście wszystkich ustaw związanych z ubezpieczeniem społecznym. Bardzo ważne jest też zrozumienie tego mechanizmu związanego z tym, jak właśnie w nowym systemie gromadzi się emerytura, bo to się też różni od starego systemu. I tutaj też mamy taką trochę zachowanie na zasadzie projekcji. Patrzymy na to, jak wygląda emerytura na przykład naszych dziadków. Tak? Mhm. Dla państwa to jest taki naturalny punkt odniesienia dla młodych osób. I te emerytury są zupełnie inne niż będą przyszłe emerytury waszego pokolenia, ale też inne niż będą emerytury naszego pokolenia. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie, że ten system jednak bardzo mocno się zmienił. Jeszcze tego nie do końca widać, ale mam wrażenie, że stopniowo ta wiedza narasta i też nawet w mediach widzę coraz więcej takich informacji, sygnałów i także reakcji ludzi wskazujących na to, że zaczynają zauważać tę zmianę. Jest to bardzo potrzebne. To jest też oczywiście ogromna rola instytucji ubezpieczenia społecznego. Na konferencji mam dwóch partnerów. Współorganizatorem konferencji jest ZUS, partnerem naszym jest także szwedzki ZUS, czyli Swedish Pensions Agency. Bardzo fajnie było posłuchać, co właśnie Szwedzi robią w zakresie takiej komunikacji emerytalnej, przesyłania informacji do ludzi dotyczącej tego, jak może wyglądać ich emerytura, ale także ustawiania pewnych granic wieku emerytalnego. Czyli w Szwecji mamy nie jeden wiek emerytalny ustawowy, tylko mamy ten najniższy wiek, kiedy można się ubiegać o emeryturę. Taki rekomendowany wiek emerytalny, który wynosi 67 lat i także dążą do takiego wieku, powiedzmy, maksymalnego, kiedy już ktoś powinien przejść na emeryturę w wieku 70 lat. Więc to też zmienia percepcję, tak? Znaczy, emerytury są mocno osadzone w ekonomii behawioralnej, tak? Jak wiemy, że mamy wiek emerytalny 60 czy 65, no to będziemy przechodzić. A jak wiemy, że taki rekomendowany to jest 67, ale można przejść na emeryturę wcześniej, to też inaczej się ludzie zachowują. I myślę, że to jest taka ciekawa lekcja do wykorzystania w Polsce.
1: Czyli tak naprawdę brakuje nam dobrej edukacji społeczeństwa, tak, żeby to wszystko naprawdę fajnie działało w przyszłości.
2: Absolutnie tak. Znaczy ja uważam, że o emeryturach powinniśmy mieć lekcje już w szkole. Zresztą ZUS takie akcje też prowadził, były lekcje z ZUS-em. Ale
1: mam wrażenie, że tego jest za mało.
2: Znaczy to powinno być właściwie ciągłe, nieustające działanie, zarówno systemu kształcenia, jak i właśnie działań takich upowszechniających.
1: ZUS teraz nie jest zbyt pozytywnie odbieraną, pozytywnie odbieraną instytucją w Polsce, mam wrażenie.
2: No nie jest, ale też mam wrażenie, że to zaufanie do ZUS-u zmienia się z wiekiem, tak? Znaczy wśród osób starszych do ZUS-u jest znacznie większe zaufanie. Trzeba powiedzieć, że też ZUS robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o jednak obsługę ludzi, różnego rodzaju takie działania już, kiedy mamy na bieżąco do czynienia z instytucją. Też mam wrażenie, że coraz bardziej wchodzi w różne wątki edukacyjne, aczkolwiek zgadzam się, że tutaj nigdy nie ma za mało edukacji emerytalnej, edukacji finansowej, dlatego że no jednak bardzo często podejmujemy decyzje, które faktycznie nie bazują na racjonalności naszych wyborów.
1: I cały czas razem ze mną prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Rozmawiamy o systemie emerytalnym w naszym kraju, ale mam nadzieję, że zaraz powiemy o tym, o całej reszcie Europy, do której też chciałbym powiedzieć. Mówi się w internecie i to jest non-stop, że nie możemy liczyć, ja na przykład jako 30-latek nie mogę liczyć na emeryturę w tym kraju. System się zawali, dlatego że mamy kryzys demograficzny. Rodzi się mniej dzieci, nie ma komu pracować i będzie tylko gorzej, bo nikt na to nie zwraca uwagi i nikt tego nie robi, więc nie będzie wypłacalny ten system. Skąd się bierze ten strach, skoro to już jest trzecia rozmowa z cyklu o systemie emerytalnym w Polsce, gdzie słyszę, że nie ma się tak naprawdę czego bać, że ten system nie wydoli. To dlaczego o tym cały czas rozmawiamy?
2: Ja myślę, że tak, przede wszystkim faktycznie bardzo obserwujemy bardzo znaczącą zmianę demograficzną, tak? Dzietność w Polsce jest bardzo niska. Widzimy to, że rąk do pracy ubywa, chociaż też trochę pożyczamy tych rąk do pracy. Tak jak popatrzymy na statystyki ZUS-u, tam wyraźnie widać, że no, ZUS trochę dzięki migrantom dostaje więcej pieniędzy, jest bardziej wypłacalny, także stabilność systemu emerytalnego w ostatnich latach była jedna z lepszych w nowożytnej historii, tak bym powiedziała, co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy osiąść na laurach i powiedzieć, że wszystko jest świetnie, nie jest. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że no zawsze system emerytalny jest takim naczyniem składającym się z dwóch kawałków, tak? Czyli z jednej strony mamy rynek pracy, to ile ludzie zarabiają i płacą składek i tutaj im jesteśmy bardziej aktywni zawodowo, im lepiej mobilizujemy zasoby pracy, im tak naprawdę ludzie są bardziej produktywni, więcej zarabiają, tym system ubezpieczeń społecznych dostaje więcej pieniędzy. A z drugiej strony mamy emerytów, więc teraz trochę zależy od tych naszych indywidualnych decyzji emerytalnych, o których już mówiłam, no bo wiadomo, im później przejdziemy na emeryturę, tym statystycznie rzecz biorąc krócej będziemy tę emeryturę pobierać i został uwzględni w naszym świadczeniu. Także z punktu widzenia jakby stabilności finansowej ten system jest absolutnie wypłacalny i stabilny, tak został zaprojektowany. Czyli zmiana demograficzna jest jemu niespecjalnie straszna od tej strony stabilności. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o indywidualny poziom świadczeń, tutaj decydując się na przechodzenie na emeryturę wcześniej, będziemy mieli te emerytury bardzo małe. Ale dlatego właśnie mówimy o tym, że warto dłużej pracować, bo to jest nasz wewnętrzny mechanizm regulujący to, jak emerytura może wyglądać. Państwo mają przed sobą już zupełnie inny rynek pracy, zupełnie inne funkcjonowanie. Warto pamiętać o tym, że musimy dbać o nasze zdrowie. Pracodawcy powinni zwracać uwagę na to, jakie są warunki pracy, żeby chciało nam się dłużej pracować, bo to i dla nas, i potem dla całego systemu, dla całej gospodarki w przyszłości będzie kluczowe właśnie ze względu na te zmiany demograficzne. Ale możemy się do tego przygotować. To nie jest tak, że zmiana demograficzna przychodzi na nas nagle i niespodziewanie. To nie jest tsunami, nie jest to wybuch bomby, tylko to jest zmiana, która jest przewidywalna.
1: Okej. Jak Polska wypada ze swoim systemem emerytalnym na tle innych krajów, czy Europy, czy świata? Czy inne kraje w ogóle też się mierzą z takim poczuciem strachu tego, co nadejdzie za te 40 lat?
2: Myślę, że każdy kraj mierzy się z takim poczuciem tego, że no demografia jednak działa zupełnie inaczej niż kiedyś. Tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiliśmy o tym, że mamy dywidendę demograficzną, czyli osób, które pracowały, było coraz więcej, a osób, które były zależne, czasami dzieci i osób starszych, było relatywnie mniej. To się oczywiście zmienia i wiele krajów boryka się z tym, w jaki sposób przygotować się do tak mocnej zmiany demograficznej i do tego, że właśnie nie korzystamy z tej dywidendy. I to bardzo różne kraje. Tak najbardziej zaawansowanym pod względem starzenia krajem jest Japonia. Mhm. Najniższa dzietność jest w Korei Południowej, więc to pokazuje, że to nie tylko Europa, ale to kraje rozwinięte przede wszystkim, więc właściwie tutaj, jeżeli popatrzymy na Europę, to w każdym z krajów dzisiaj widzimy to, że demografia wymusza zmiany w systemach emerytalnych. Komisja Europejska od 3 lata przygotowuje takie raporty, one się nazywają Aging Reports, czyli raporty, które podsumowują to, jak ich systemy emerytalne, ochrony zdrowia, opieki długoterminowej i edukacji będą reagować na zmiany emerytalne, znaczy na zmiany demograficzne. To są raporty, które są przygotowywane wspólnie z delegacjami krajowymi i stanowią kopalnię wiedzy na temat tego, co się dzieje w krajach, jakie reformy zostały przygotowane i bardzo wyraźnie widać, że przez te ostatnie, powiedzmy, dwie dekady, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, widać, że wiele krajów poczyniło wiele wysiłku, żeby no gdzieś tam zbilansować swoje przede wszystkim systemy emerytalne właśnie w odpowiedzi na zmiany demograficzne. Czyli wszyscy się jakoś do tego przygotowują.
1: Prorektor do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak była razem ze mną. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję również. Studia ze studia.

0: Snap, nie mogę więcej, nie snap, mieć na pięć, ale jestem ten, nie znam cię.
1: Pięć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie na żolce 5 lat później.

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

97.1 FM. Yeah. Yeah, but do it.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Daria ze Śląska z nami. Cześć, dzień
2: cześć,
1: dobry.
2: Cześć.
1: Z trzecią płytą nazwaną, chciałabym to zrobić dobrze, ale może mnie za moment poprawisz. Halo, co jest grane? Bo zastanawiam się, czy w tym tytule, który rzecz jasna jest jakimś odbiciem twojej refleksji o rzeczywistości, jest więcej wkurzenia czy zdziwienia i wtedy trzeba by rozłożyć dobrze akcenty.
2: Śmieję się nawet nie z ciebie, tylko właśnie wczoraj rozmawialiśmy z Kamilem Rulepskim o tym, jak mówić to halo, co jest grane. Daria, po prostu powiedz, jakbyś to powiedziała. Halo, co jest grane? Halo, co jest grane? I myślałam, że będziesz chciała imitować opcję halo, co jest grane, ale odpowiadając na twoje pytanie, czym więcej jest zdziwienia? Zdziwienia rzeczywiście jest bardzo dużo. Olśnienia czasami też złości, szczególnie na tej drugiej części i jakiegoś takiego bardziej odważnego języka.
1: Wkurzenia.
2: Wkurzenia, absolutnie
1: wkurzenia. Żeby nie powiedzieć inaczej.
2: Żeby nie powiedzieć inaczej.
1: Chociaż
2: JPRDL.
1: Dokładnie, tam jest taki tytuł. Trochę jest rzeczywiście tych mocniejszych słów, ale myślę, że nadal się oszczędzasz, że jak na dziewczynę wkurzoną być może i gniewną,
2: to prawda, bo ja się
1: soft.
2: Uczę. Ja się uczę złości. Słuchaj, mi się dopiero odpala. Mam wrażenie, że jestem trochę w rozkroku, ale staram się dość precyzyjnie opowiadać, co mnie denerwuje, szczególnie na przykład w numerze Pana ze stolicy. Kiedyś sama nie potrafię zareagować adekwatnie w takiej sytuacji, która mi się przytrafiła.
1: To jest też jakaś jedna z moich myśli, że odkryłaś albo postanowiłaś eksplorować złość
2: tak, i tak,
1: gniew.
2: Tak, tak. Zobaczymy, jak się wkurzę, co będzie.
1: Co będzie.
2: Świat się nie zawali.
1: Ale czujesz, że trochę już bardziej umiesz się denerwować? Że te riposty przychodzą na czas? Czy
2: nawet ja nie czuję, już inni czują.
1: Godziny, tak?
2: Że bardziej się denerwuję, tak.
1: Ale od razu...
2: Co się denerwujesz? Co krzyczysz? Co głos podnosisz? Aha, no tak, rzeczywiście podniosłam. No bo się denerwuję, bo jestem zła.
1: To jest chyba przydatna umiejętność.
2: Tak,
1: w sensie
2: tak, tak.
1: Robić to od razu, nie wymyślać.
2: Jezus, no to jest najlepsze.
1: Pięć godzin później
2: tak,
1: i pół dnia mieć
2: tak,
1: w głowie,
2: dokładnie.
1: Co można było powiedzieć, tylko...
2: Absolutnie. No właśnie w tym numerze Pan ze stolicy było tak, że tak mnie zamroziło, jakaś taka sytuacja, że nie byłam w stanie odezwać się ani zrobić nic. I wróciłam do domu i przez dwa dni stworzyłam ten numer, bo tak mnie to ujęło, znaczy ujęło, ciążyło. No.
1: A myślę, że ta złość też będzie widoczna i słyszalna w tym, jak śpiewasz, bo ona trochę jest w warstwie słownej, ale
2: tak.
1: Myślę, że może być jeszcze taką ryczącą Darią.
2: To się dzieje na koncertach, absolutnie, nie? Typu w numerze Truja z Chemii, która jest jeszcze z starego albumu, to ja dosłownie z kolegami na koncercie drzemy mocno mordy. I no, to ktoś jak słucha samego albumu, to sobie mówi, no znowu jest to mędzenie pod nosem. Oczywiście dla mnie już są piosenki, które są dużo bardziej otwarte i w których rzeczywiście trochę śpiewam, ale na koncercie to już jest zupełnie inaczej też.
1: A myślę, że są takie, nie wiem, emocje, odczucia, to nie są synonimy, wiem, ale takie też obszary życia, które chciałabyś jeszcze bardziej porozwijać. Myślę o takim aspekcie komediowym, humorystycznym, wesołość.
2: Oj, bardzo.
1: Jesteś
2: przecież... Wesołość? Znasz takie słowo, Daria?
1: Jest taki, właśnie.
2: Radość.
1: Jest taki fanpage, radość, wesołość i taki
2: tak,
1: rysownik.
2: Tak, jest. Radość, wesołość, oczywiście. Nie, no przecież gadałyśmy chyba ostatnio już w zasadzie, że ja strasznie lubię memy i suchary i te różne... I oglądam... Co jest u mnie w historii oglądania? To jest, są stand-upy polskie i zagraniczne, memy, jakieś głupoty w internecie i guilty pleasure'y, kiedy, wiesz, wracam do domu i chcę się odmurzyć, nie? Czyli jakieś programy na Netflixach i YouTubach, czyli jakieś takie naprawdę totalne bzdurki. Albo komentary, nie? To też bardzo lubię oglądać.
1: No to też słychać, że komentary to jakby wjechało
2: tak.
1: W obserwacji świata.
2: No.
1: Ale chciałam to jeszcze podrążyć. Czy w ogóle myślisz, że jest szansa, że stworzysz, albo czy w ogóle będzie więcej utworów, muzyki z takim elementem komediowym?
2: Kurczę, taki sarkastyczny...
1: Właśnie dalej niż ironia i sarkazm, tylko wprost coś, to nas rozbawi, kiedy będziemy słuchać piosenki.
2: Okej, no może, kurczę, może. Ja bym trochę się, nie wiem, nawet nie wiem, czy się boję, ale jakoś nigdy się tam nie widziałam, mimo że na co dzień jestem akurat notoryczną jajcarą w kontakcie z ludźmi i z moimi bliskimi, to jest w ogóle, ja nie odpuszczam, nie? Jak ktoś naprawdę powie coś takiego, to ja już od razu ciągnę i drążę temat i odbitki są cały czas. Ale czy w tekście takie coś mi się wydarzy, w sensie w śpiewanym, nie? To nie wiem, zobaczę. Mam jeden taki numer w sumie, który robiłam dla... Pisałam taką bajkę dla dorosłych, bardzo zabawną i sobie pomyślałam, że muszę ją jeszcze zrobić z niej muzę i zrobić z niej piosenkę, więc to jest chyba pierwszy krok. Otworzyłaś jakieś drzwi, których nie znałam.
1: Wydaje mi się, że wiele osób ich nie znalazło. To znaczy, że ja zapytana o jakąś zabawny utwór, trudno mi jest wskazać
2: no?
1: jakiś tytuł, że
2: wiesz,
1: po prostu
2: tak.
1: Z jakichś powodów może tego się nie da zrobić.
2: Tak. No, ja na przykład, dla mnie uwielbiany jest numer Asi Kołaczkowskiej Andrzeju, nie? To ja po prostu tam pieję. Ale to wiadomo, że to jest konwencja kabaretu, nie? I oni, piosenki kabaretowej w ogóle, nie? Która może być denna, ale może być świetna, nie?
1: to wrócę muzycznie do tego, co też ma element złości i gniewu w tytule, bardzo nieradiowym. Będę się starała wykasować samogłoski, tak jak sprytnie zrobiłaś to.
2: Starałam się.
1: W kawałku podpisanym jako JPRDL. Daria ze Śląska.

0: To jest powtórka.
1: Z Darią ze Śląska, formalnie wciąż, chociaż geograficznie już...
2: Już jestem już dawno, spod Warszawy.
1: No właśnie, już dawno mazowiecką. Tak. O płycie Halo, co jest grane, rozmawiamy w magazynie muzycznym. Dużo znaliśmy z tej płyty, zanim tak. się ukazała, ale ułożyłaś to tak sprytnie, że jeżeli ktoś miał, tak jak ja, czyli słuchał od drugiej połowy z takim założeniem, że doskonale zna pierwszą, to jednak udało się moim zdaniem zaskoczyć słuchaczy, że ta pierwsza część jednak...
2: Jest Halo. Tak. Ja w ogóle zrobiłam to z intencją. To znaczy, pierwsza część i też jest kolorystycznie zrobiona. Niebieska, chłodniejsza Halo. Co jest grane, to jest dużo bardziej agresywna tej części i lirycznej, i brzmieniowej, bardziej eklektyczna, energetyczna. I ona jest po prostu czerwona i to samo będzie się dziać na koncertach, nie? Jest taki podział dość równy.
1: A, czyli do kropki i po kropce.
2: Tak, tak. To jest właśnie Halo i co jest grane.
1: To fajnie, że to razem odczytałyśmy. Tak. To skoro już jesteśmy przy takich zabiegach artystycznych, wspaniałe i intrygujące są te, no, chyba to już są
2: potworki,
1: postaci. To
2: postaci, jesteś, tak.
1: Ty w pelerynie na okładce, w wersji niebieskiej jest też taka piękna oliwkowa.
2: Tak.
1: Ale też właśnie wyczułam jakiś taki wątek zainteresowania tekstyliami w twoim
2: wykonaniu. Tak, trochę koronkarstwa się.
1: Właśnie, przy poprzednim singlu i takiej masce tak, koronkowej. No, tak, tutaj tak, takie tak. peleryny, więc ta tkanina cię może jakoś wzywa.
2: Może mnie wzywa. Jakoś tak naturalnie to wyszło po prostu na którejś sesji, już wiedząc moja koleżanka Julia, o czym pisze, jak pisze, bo ja też zawsze wysyłam wcześniej płytę, żeby się człowiek zapoznał i poczuł, o czym ja w ogóle chcę powiedzieć. To przyniosło właśnie ten projekt i ja mówię, no to jest Halo, co jest grane, ewidentnie, nie?
1: Tak, ale to powiedziałeś, zrób tak, taką pelerynę tak. z dziurą na twarz.
2: Ona już była, ona jest gotowa. To za ten projekt jest odpowiedzialna Marlena Krawczyk i bardzo jej dziękuję, że się zgodziła, że mogłam wziąć to na okładkę. Ona jest oryginalnie w tym oliwkowym kolorze i jest bardzo ciężka też. Natomiast później, jak robiliśmy poligrafię, to zmieniliśmy to według tego koloru, który był mi przewodni już od jakiegoś czasu, nie?
1: I co jej jeszcze powiedziałeś, że jakie to ma być? Takie właśnie kostiumowe, historyczne? Zrób coś dziwnego.
2: Wiesz co, ja miałam, jak tworzyłam tę płytę, zamysł absurdu, jakiegoś dziwności. Lubię też czasami kicz i zaskoczenie. I też chciałam, żeby ta płyta właśnie była taka, że okej, okay, Halo, starodariowa, a później co jest grany, Dzień dobry, od numeru JPRDL. Zaczynamy w ogóle inną bajeczkę, nie? No a samo to ujęcie mnie w takim stroju, który ani to sukienka, ani to jakaś płachta, sprawia, że ja się trochę przykrywam i trochę opowiadam historię, że czasami miałam takie momenty w swoim życiu, że chciałam wejść pod kołdrę i siedzieć pod tą kołdrą i mieć swoją bazę. I to mi bardzo przypomina tę postać, taką, że po prostu się kryjesz, ale przez to, że wychodzisz, wyglądasz bardzo dziwnie, nie pokazujesz swojej twarzy i najładniejszego zdjęcia z portretu, z sesji zdjęciowej, jest w tym jakiś rodzaj odwagi. Tak ja czuję, nie? Że ja po prostu, co więcej, ja wczoraj chodziłam bardzo długo po mieście w tym stroju, więc wiem, o czym mówię.
1: I co się działo? Bo chciałam powiedzieć, że to byłoby super, gdyby tak w rzeczywistości nagle ktoś w takim kostiumie się pojawiał i trochę konfundował
2: tak,
1: zebranych dookoła.
2: I tak będzie. I to właśnie, i właśnie tak było. I tak było chodzenie na mieście. Reakcje były takie. W okolicach 16, 15, 13 lat było, co tu się dzieje?
1: I
2: tak, dokładnie. I śmianie się, nie? A byli też ludzie, szczególnie starsi ludzie. Boże, jaka piękna, jakie ładne, co to takie, co to za sukienka, coś pięknego. Bo jak jechałam w metrze i miałam jeszcze dodatkowo kamerę na głowie, bo gram POV, to po prostu też ludzie się bardzo dziwili. Niektórzy chcieli zrobić zdjęcie, uśmiechali się, mijali, obracali głowami, a niektórzy pokali się po głowie, nie? A ja po prostu miałam to gdzieś i chodziłam sobie w tym stroju po mieście.
1: Dobrze cię zrozumiałam, że aktem odwagi współcześnie jest właśnie nie pokazywanie się w sposób, bo powiedziałabym tradycyjny,
2: to znaczy, że w najlepszej swojej strony,
1: tak.
2: nie? Czyli wiesz, ja miałam w tym, ja na tej sesji nie miałam tylko to, ja miałam, wiesz, naprawdę skrajne ubrania co do tej sesji i była trochę walka, że wiadomo, wytwórnie, czy tam, nie wiem, sprzedający płyty chcą mieć zawsze twarz na okładce, nie?
1: A ja... No to dałaś
2: tak,
1: tej twarzy.
2: Tak, tak. A ja stwierdziłam, że dla mnie to jest jakieś magiczne, trochę jakieś dziwne, no to takie właśnie, jakie jest Halo, co jest grane. I trudno, no. Jak ktoś nie kupi tej płyty z tego powodu, że nie ma mojej twarzy, no to będzie jak będzie.
1: Czyli ta rola outsiderki, nie wpisującej się osoby, to jest jakieś takie twoje miejsce?
2: Troszkę się zaczynam,
1: tak?
2: Zaczynam się trochę osadzać w tym takim, że po prostu próbuję to zrobić po swojemu i trochę się godzić na to, że zapewne część ludzi może uznać to za zbyt dziwaczne i przerost formy nad treścią, ale taka jest moja forma.
1: Nic nie mogę powiedzieć do słowa przerost formy nad treścią, a chciałam wrócić na płytę.
2: Proszę, zapraszamy.
1: Powiem, że po prostu zagramy jedyny numer z gościem na tym albumie, ale ludzie, jaki gość.
2: I to dobra forma, tak, który jest w dobrej formie,
1: tak,
2: mamy.
1: Jeden porządny numer nazwany Len.

0: Cześć. To jest powtórka.
1: W naszym studiu Daria ze Śląska, pijąca dziś herbatę, ale Len też tak na serio?
2: Tak,
1: z tych zdrowo prowadzących się osób.
2: Kisiel z siemienia lnianego był w pewnym momencie mojego życia ratunkiem dla mojego żołądka, więc bardzo to lubiłam. I znam, że w ogóle Len jest jakimś takim trochę bardzo naprzeciwko, nie wiem... Alko na przykład, nie, że wiesz, że jest godzina, nie wiem, 22, już imprezujesz, jesteś gdzieś, no to ja po prostu już, jak minęłam 30, to ja już jestem o 23 w domu, nie?
1: Siedzisz w kocu, stawiasz kawałek twarzy i pijesz
2: i piję Leny, dajcie mi żyć, nie?
1: Fisz bardzo się ucieszył, jak zaprosiłaś?
2: Ja się ucieszyłam na pewno, a Fisz bardzo szybko w zasadzie to dopisał ja nawet nie wiem, jak to było, bo pierwsze napisał do niego mój menadżer Krzysiu, więc nie wiem, jaka była pierwsza reakcja, ale spotkałam go już tak na koncercie, bo graliśmy w Palladium i widać było, że naprawdę powiedział, że to... Znaczy się widać było, powiedział, że to jest fajny numer i cieszę się, że może wziąć w tym udział.
1: A byłaś taką słuchaczką, fanką, no mamy wers o Fiszu na twojej pierwszej płycie, jak się trzeba spotkać jednak z tą legendą, to tak. Luźniutko, czy tak jednak?
2: Nie jest luźniutko sztywno. I tak samo było z sztywniutko, po prostu sztywniutko, tak samo było z Waglem, jak pierwszy raz mnie zaprosił na MTV Unplugged, to po prostu nie wiedziałam, co mam mówić, jak mam mówić i gdzie jest raz. Później, jak jeszcze miałam nagrywać wokale, wiesz, w radio, to myślałam, że będę nagrywać sama, się okazało, że Wagiel przyszedł i ja mówię, ja pierdzielę, nie, już czerwona lampka się zapala, nic nie kumam.
1: O swojej obecności na płycie WW.
2: Tak, dokładnie, tak, przepraszam, bo miało być o Fiszu, więc zawsze jest jakiś taki, kurde, jak to zrobić, a później jak z Waglem już nakręciliśmy teledysk, to ja wcześniej mówiłam panie Wojtku, poprosił, żebym tak nie mówiła, więc już jest Wojtku. I złapaliśmy wspólny język, absolutnie ten sam humor, w ogóle cały dzień spędziliśmy razem z Fiszem. Z kolei było tak, że Fisz jest bardzo introwertyczny i wydaje mi się, że potrzebuje naprawdę sporo, on zresztą śpiewa na tym numerze introwertyk i sceptyk, potrzebuje sporo czasu, żeby się do kogoś przekonać, więc ja na tę chwilę jestem chyba w procesie, ale jest wszystko w porządku i ekstra, ale...
1: W czyśćcu.
2: Nie, myślę, że potrzebuje czasu i jest taki po prostu, wiesz, i do każdego tak, z tego co wiemy, jest taki po prostu dość wycofany, ale przede wszystkim bardzo miły.
1: I trzeci o tym samym nazwisku też był ważną osobą przy płycie, myślę o Piotrze Waglewskim.
2: Tak.
1: Cała rodzina.
2: No tak, rodzinie się złożyło, nie wiem, konstelacja gwiazd. Nie obliczałam tego w żaden sposób, z Pitagorasa tego nie brałam. No po prostu mój kolega Tomek, który zaproponował mi, żebym się w ogóle do Fisza odezwała, jak zrobiliśmy razem ten numer, to mówi, no to może Emadę po prostu niech zmiksuje to. I rzeczywiście super to zmiksował. I tak jak jakoś nigdy nie słyszałam miksu, to znaczy bardzo czysto, bardzo wyciągając wokale do przodu.
1: Czyli też tak po Dariowemu, w sensie...
2: Trochę zawsze. Tak, ale jeszcze tak nie miałam.
1: Chciałabym, żebyś jeszcze wspomniała, skoro jesteśmy przy tym czynniku ludzkim, o muzykach, którzy ci towarzyszyli, bo wydaje mi się, że to jest też dosyć długa lista, że co singiel, to tam był inny ważny człowiek z instrumentem.
2: Tak, inny ważny człowiek z instrumentem i to było przy pierwszej i drugiej płycie, to tak myślę, że 70% to są ci sami ludzie, ale teraz dodatkowo jeszcze jest Patryk Depan z ciężkim plecakiem, do którego się odezwałam po prostu na Instagramie i jeździłam do niego do Krakowa i tam razem sobie siedzieliśmy nad tym numerem. Lesman, którego poznałam przy Aureoli najpierw i Trudno jest być sobą i złapaliśmy świetny przelot i Błażej jest niezwykle utalentowanym, bardzo serdecznym gościem i teraz też jest odpowiedzialny za orkiestrę letniego brzmienia, jeśli się nie mylę. Co dalej? Kuba Galiński jak zwykle, Olek Świerkot jak zwykle, czyli tutaj też mamy już od lat komitywę i w numerze Nie masz sił to płacz, Olek Świerkot. Nad tym numerem trochę żeśmy siedzieli, a z panem ze stolicy to też było trochę spotkań z Kubą. No i moi koledzy z zespołu, to jest pierwszy raz się tak zdarzyło, że po prostu weszliśmy do studia. Ja częściowo, a ci się w głównej mierze przynosiłam kompozycję, ale na przykład jest taki numer jak ABS, który zrobiliśmy po prostu tu i teraz z powietrza, każdy coś dogrywał, jamowaliśmy i tak powstał, nie? Pewno kogoś pominęłam i przepraszam.
1: Dopisujemy wszystkich awansem.
2: Tak, wszystkich awansem dopisujemy, oczywiście.
1: Ale te postaci ci się świecą w głowie? Jak myślisz o jakimś utworze, to wiesz, że dobrze byłoby... z tym lub tamtym?
2: Nie, no jasne, ja tak miałam z kolei z Patrykiem Depanem, że ja na przykład nigdy z nim nie pracowałam i napisałam do niego wiadomość prywatną i mówię, słuchaj, nie znamy się, ale mam coś takiego. On mówi, no akurat miałem dwa muzyczne marzenia, chciałam zrobić z tobą i z Lore. Ja mówię, no dobra, no to skoro tak, to się chyba uda. No, więc, ale na przykład z Błażejem mam tak, że wiem po prostu, że mamy bardzo podobny gust i zrobiliśmy już naprawdę kilka rzeczy, które wiem, że zawsze mogę na niego liczyć i bardzo łatwo nam idzie ta współpraca i dobrze się dogadujemy.
1: Zagramy, chciałam powiedzieć Diss, ale Diss chyba się pojawia w innym numerze niż w
2: Tańcz.
1: Pan z, właśnie,
2: tak,
1: a Pan
2: to jest
1: ze Stolicy
2: na ciebie
1: też de facto jest Dissem. To
2: absolutnym
1: tylko,
2: Dissem. Dissujemy chłopa.
1: Tylko nie nazwanym w ten sposób, także chłopie, proszę.
3: Pachnie żywą si. Rzuca, że ma wi.

0: To jest powtórka.
1: Oby jak najmniej takich panów. Nie Absolutnie. Tylko w stolicy, ale w ogóle w tak spotkaniach. Jest. Daria ze Śląska przy naszym stole. Na stole płyta z czerwoną okładką. Halo, co jest grane? Twoja trzecia. Mam wrażenie, że tak przebiegłyśmy naprawdę szybciutko po tych wątkach, które się tam pojawiają.
2: Bo ja szybko mówię. Muszę się uspokoić.
1: Tak, szybko też myślisz. Tak. Dużo mówisz, szybko. Dużo myślisz. Dokładnie. Wszystko się zgadza. Żebyśmy do tej właśnie złości, gniewu, do tych disów, które się pojawiały. Jeszcze coś tam dopisały, o czym myślałaś przy płycie, albo co wyciągnęłaś ze swoich notesów. Na pewno trudy szkoły w ciężkim plecaku. Co jeszcze?
2: Jakieś takie absurdy, które mnie czasami dotykają, w sensie, w których ja sobie robię jakąś taką autorefleksję. Poczucie presji, które sobie momentami nakładałam, na przykład w numerze właśnie JPRDL. Co jeszcze?
1: Czy starcza tych pamiętniczków na te teksty?
2: Starcza, tak, tak. Rzeczywiście to ja mam tak, że raczej kupuję okładkami, to znaczy jak zobaczę jakąś nową okładkę, to już jeden odstawiam.
1: Ale myślę, że ciągle też dłubiesz w przeszłości, szukasz, wyciągasz stamtąd i czy to źródło się kiedyś skończy?
2: Myślę, że się nie skończy. To wszystko jest raczej te płyty i piosenki są odbiciem aktualnych przeżyć, bądź retrospekcji do przeszłości. Ale myślę, że ta płyta się o tyle różna z pierwszą i drugą, że zazwyczaj to były takie historie dotyczące sercowych przeżyć
1: tak.
2: I boleści naprawdę trudnych, które z perspektywy czasu dla kogoś może nie być to bardzo ciężkie, ale akurat dla mnie były naprawdę zmieniające życie. To teraz jest to trochę też o ludziach, którzy mnie otaczali. O tej obserwacji tych właściwie absurdów i dziwnych zachowań. O to, że się na coś nie zgadzam. To coś mnie naprawdę bardzo denerwuje, a nie potrafiłam kiedyś za sobą stanąć i powiedzieć tu i teraz, co mi nie pasuje. Więc przesunęłabym ten punkt ciężkości na tej płycie, szczególnie właściwie w tej części, co jest grane, na no po prostu komentarz rzeczywistości trochę dalszej niż moje serce.
1: Nie wiem, czy mam rację, ale strzelam, że to się będzie pogłębiało. To znaczy, że z wiekiem będę w ogóle tak o świecie.
2: Tak. Może tak być absolutnie.
1: A nie? Potem już za 10 płyt będziesz o tym, że kiedyś to było.
2: Dokładnie, kiedyś to było, tak. Słuchaj, o czymś trzeba pisać.
1: Albo jeszcze mogą być takie pobożne życzenia tak. I przepowiednie, jak tak. Należy, więc tak, taka tak. Droga do
2: no,
1: takiego
2: to jest
1: wieszczenia.
2: Kurczę, to jest najgorsze właśnie. Ja cały czas bym chciała jednak, żeby nie mieć takiej konkluzji, że ja wiem, jak to jest rozwiązać, ja wiem, jak to żyć, nie? Chciałabym tego nie doświadczyć. Czymś się cały czas zaskakiwać i mieć takie poczucie, że jeszcze jest coś do naprawienia nad sobą, jeszcze coś do zmienienia, nie?
1: Tego sobie i tobie naprawdę, no. W sensie zdziwienia, żeby
2: tak, dokładnie, cały czas być ciekawym i mieć wątpliwość, jak mówi wieszcz, nie?
1: Tak, ze Szczecina. No. Ale jeśli możemy spojrzeć z tej dzisiejszej perspektywy na debiut, bo myślę, że ten kwiecień, maj to jest właśnie ten miesiąc, kiedy zaczynałaś te kilka lat temu, co byś dzisiaj takiej Darii powiedziała przed premierą tej pierwszej płyty, mając trzecią za sobą?
2: Czekaj, bo to jest skomplikowana ta matematyka. Czyli przed premierą pierwszej, co tak, bym powiedziała teraz?
1: Z perspektywy teraz? Po premierze trzeciej.
2: Okej. Okay. Boże, nie schizuj się tak, nie? Nie schizuj się, wszystko będzie dobrze. Nie musisz mieć nad wszystkim kontroli. No i bądź sobą, no. Bądź sobą. Cały czas.
1: A tak twórczo, że to pójdzie gładko, bo pamiętam też wiele naszych rozmów o tym, jaką masz dużą potrzebę tworzenia, jak tak bardzo to lubisz, dłubiesz. Różne dziedziny tej twórczości się też nowe pojawiają. Reżyserowanie, pisanie tekstów wciąż jako konik, plus działalność muzyczna. Czy tam jest jakiś trud i zmaganie u Darii ze
2: Śląska? Jest absolutnie trud i zmaganie.
1: Brzmi tak super gładziutko, co?
2: Coś ty, absolutnie. Agata Trafalska, pamiętam, że podsumowała chyba pierwszą płytę, że jakbym do Darii zadzwoniła o 2 w nocy i poprosiła o komentarz, jaka to była płyta i jak się ona czuje, to by powiedziała, Boże, ale jestem zmęczona. Ile to było trudnych rzeczy, nie? Że ona zazwyczaj dostrzegała, że pocieszmy się, to jest naprawdę fajna rzecz. A ja zawsze to i to było trudne, że bardzo często mówię o trudnościach i niestety w ogóle bym nie powiedziała, że to jest gładkie, nie? Nadal. Bo raczej się, jak się widzi finalny efekt, to już jest bardzo ładna okładka, wszystko jest, wiesz, w ładnych kolorkach i się świeci. No, a to wymaga naprawdę dużej ilości decyzji, czasami entej ilości wersji, odpuszczenia, machnięcia ręką czasami, kiedy już wiesz, że nic nie możesz więcej zrobić, a ja mam z tym problem, że wiesz, dopieszczam, a kiedyś trzeba puścić, no. Więc tak.
1: Masz taki też płatny wers o tym, że cele są w rozmiarze LXL, a siły są w rozmiarze SXS. I tak się czujesz na koniec procesu?
2: Tak, aktualnie się czuję tak. Absolutnie, w ogóle nie będę malować trawy na zielono. Mam tak, że się cieszę, ale myślę, że jak to trochę poleży, to wtedy sobie to poczuję jakoś. I tak miałam przy pierwszej i przy drugiej płycie, to się nie zmieni.
1: A na myśl o graniu koncertów myślisz sobie, jestem zmęczona, ale pojadę, czy juchu do busa?
2: Juchu do busa i jestem zmęczona, ale pojadę. To jest miks, to jest, wszystko zależy od dyspozycji dnia.
1: Ważnym wątkiem na koniec jest jeszcze ustalenie, czy wybierasz się na Fryderyki.
2: Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałam.
1: Ze zmęczeniem, które kiedyś postanowiłaś odpuścić, nie pójść na uroczystość, jeżeli dostałaś nie będę... nagrodę. Tak. Ale dzięki temu mamy taki rysuneczek.
2: Dokładnie. O taką Polskę nic nie robiłam, tak się mówi?
1: Tak, tak.
2: Zapomniałam o tym, która jest, jaka to jest data, bo skupiłam się absolutnie na tym, żeby wydać tę płytę i ten album. Nie wiem nic, co mam ubrać, jak mam wyglądać i jak mam iść.
1: Czyli
2: więc
1: zamiary są.
2: Zamiary są na tę chwilę, a poza tym mam bliżej, bo to jest jednak tym razem w Warszawie, nie muszę jechać nigdzie. Jeśli nie będę chora i będę się czuć dobrze, tak jak nie jak było ostatnio, to pewnie się pojawię, no. Nie wiem, daję sobie jeszcze
1: szansę. Ale jeśli
2: szans.
1: Nie, to też ma dobre skutki. W sensie patrzę na zabawny rysunek, który stworzyłaś nie idąc rok temu.
2: Na, pan ze stolicy siedzi. No.
1: Tak, na te gale, więc efekty są dobre. Życzę XL-ki, ale w tej kategorii siła.
2: O Jezu, dzięki.
1: Albo więcej
2: piękne,
1: niż 2X. Piękne, właśnie rozmiarów właśnie kończy na XL. Ludzie,
2: dokładnie,
1: to może być więcej X-ów.
2: Dokładnie, szanujmy się.
1: Dziękuję bardzo. Daria ze Śląska. ABS gramy na koniec.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

to save.

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Radio Campus. Siedem i jeden FM.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: can kiss me. Who can kiss me? Think about those lips, cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Nie pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. KKK.

0: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus, same sztosy.

0: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: Godzina 11, Alicja Stodulska.
2: Sportowy Campus.
1: Znamy parę na pierwsze mecze tegorocznego Rolanda Garrosa. Przed polskimi tenisistkami bardzo trudne zadania na inaugurację Wielkiego Szlemu. W pierwszej rundzie turnieju zagra Magdalinet z młodą czeską sensacją Teresą Walentową. Dla poznanianki będzie to pierwsze w karierze spotkanie z 19-latką, która jest jedną z obiecujących młodych zawodniczek w turze. Z kolei Magdalena Fręk stanie naprzeciw Elenie Gabrieli Rus. Bilans ich bezpośrednich spotkań jest niekorzystny dla Polki, bo to Rumunka prowadzi 3-1. W turnieju głównym są jeszcze Iga Świątek i Maja Chwalińska, która przeszła 3-etapowe kwalifikacje. Z kolei w turnieju panów zobaczymy Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Spotkanie w pierwszej rundy potrwają od niedzieli do wtorku. Przechodzimy do siatkówki, gdzie turniej w Sosnowcu i Katowicach jest dla polskich siatkarzy przygotowaniem do zbliżającego się startu Ligi Narodów. Biało-czerwoni rozpoczęli rywalizację od porażki z Serbią 2-3. W piątkowym meczu rywalami byli Ukraińcy, z którymi polska reprezentacja potrzebowała aż 4 setów, aby w katowickim spotku wygrać z wynikiem 3-1. Mecz w efektowny sposób zamknął Bartosz Gomułka, który wyprowadził aż 3 asy serwisowe z rzędu. Kolejne spotkanie towarzyskie będzie z Bułgarią jutro o godzinie 20. W Opolu trwają turnieje finałowe akademickich mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Do południowej części Polski przyjechało 31 najlepszych drużyn żeńskich i męskich. Na boisku nie brakuje również zawodników, którzy na co dzień prezentują wysoki poziom ligowy.
3: Na pewno przyjechaliśmy po to, żeby zgarnąć złoto, nie ma innej opcji. Jest rywalizacja na wysokim poziomie, więc jest faktycznie o co grać i jest z kim grać.
1: Skomentował Jakub Wysocki, zawodnik z Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Do jutra drużyny powalczą o złoty medal. Już tylko jedna kolejka pozostała do zakończenia sezonu PKO BP Ekstraklasy. Toczy się rywalizacja o miejsca na podium oraz uniknięcie degradacji. Choć znamy już mistrza Polski, to emocji w sobotnich meczach z pewnością nie zabraknie, bo m.in. legioniści podejmą Motor Lublin w grze o zajęcie 5. miejsca w tabeli. Ta lokata daje możliwość gry w eliminacjach europejskich pucharów. Jak do tego podchodzi sam trener Papszun?
4: Ja patrzę w ten sposób, że przede wszystkim my musimy wygrać, bo jak nie wygramy, no to inne czynniki nie mają znaczenia. Warunek numer jeden jest zwycięstwo, ale wierzę w to, że zajmiemy 5. miejsce.
1: Wszystkie zaplanowane 9 spotkań rozpoczną się w tym samym czasie o godzinie 17.30.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. 11.30, Alicja Stodulska.
2: Serwis akademicki.
1: Masz pomysł na biznes? To może być szansa właśnie dla Ciebie. Ruszył nabór do 16. edycji Akademii Przedsiębiorczości Brave Camp. To wyjątkowe ogólnowarszawskie wydarzenie, które od lat łączy studentów i doktorantów UW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni partnerskich. Uczestnicy spotkają się na Mazurach od 15 do 21 września, gdzie rozwiną swoje projekty i zdobędą praktyczne doświadczenie biznesowe. Warunkiem do udziału jest podstawowa wiedza z zakresu przedsiębiorczości, wstępne rozeznanie rynku oraz jasno zdefiniowana koncepcja rozwoju. Rekrutacja trwa do 12 czerwca. Więcej informacji na stronie inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Trwa ogólnouniwersyteckie badanie studentów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone pod patronatem prorektora do spraw studenckich. Celem anonimowej ankiety jest poznanie opinii na temat jakości kształcenia, prowadzonych zajęć oraz wsparcie, jakie uczelnia oferuje na co dzień. Link do ankiety czeka już na studenckich skrzynkach mailowych. Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Badanie jest częścią projektu Program Antydropoutowy Zostań na UW. Ogród Botaniczny UW zaprasza na spacer edukacyjny pod hasłem Pycha Ziółka. W każdą sobotę i niedzielę edukatorzy organizują spacery o godzinie 13. W ten weekend uczestnicy poznają smaki, aromaty i właściwości różnych ziół. Wystarczy bilet wstępu do ogrodu, który pobiera się w kasie przy wejściu. Ogród pozostaje otwarty codziennie od 10 do 20. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących egzaminów z języka polskiego jako obcego. Ministerstwo Nauki chce w ten sposób usprawnić organizację egzaminów i odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie certyfikatami. Liczba zdających wzrosła z ponad 5 tysięcy w 2018 roku do niemal 22 tysięcy w ubiegłym roku. Nowe przepisy zwiększą liczbę egzaminatorów, ułatwią tworzenie komisji oraz rekrutację studentów zagranicznych na polskie uczelnie. Część zmian wejdzie w życie już podczas rekrutacji na przyszły rok akademicki.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości, mam nadzieję, wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama.

0: Dziś taki projekt jak tor wyścigów konnych na Służewcu byłby niemożliwy do zrealizowania. 150 hektarów ziemi, która jest położona w tak znakomitej części miasta, no jest warta majątek, ale sam tor jako enklawa został dzięki inwestorowi, dzięki totalizatorowi sportowemu uratowany i to miejsce będzie nas cieszyć przez, mam nadzieję, kolejne pokolenia. Dzisiaj powiemy o torze wyścigów konnych, ale też o Służewcu, o dzielnicy, która przez ostatnie lata całkowicie zmieniła swoje oblicze. Adam Tecław, Warszawa w optyce. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w studiu Radia Campus jest Leszek Wiśniewski. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. Cześć. Leszek jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej. Zajmujesz się urbanistyką. Śledzę twój profil na Facebooku i bardzo wiele ciekawych analiz redagujesz, nie tylko za pośrednictwem Facebooka, ale to jest takie medium najbardziej dostępne, które też państwu polecam, aby zobaczyć, jak ciekawie miasto rozwija się, jakie są różne koncepcje związane z rozwojem właśnie aglomeracji dużej. A dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiali o tym, jak nasze miasto rozwijało się przez długi okres i zostało niejako wchłonięte, no bo te obiekty, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, weszły w skład miasta. Służewiec nawet został specjalnie dołączony do miasta, tak aby stał się częścią administracyjną miasta, tak żeby ten tor, który powstaje, był już w Warszawie.
1: Tak, rzeczywiście. Aczkolwiek tutaj może też od razu skomentuję. Gdybyśmy dzisiaj próbowali sobie wyobrazić miejsce, w którym powstawałby tor służewiecki, to byłyby chyba tak Janki mniej więcej, bo generalnie w momencie, kiedy ten tor, bo to znaczy w ogóle jeszcze ziemia pod ten tor, to w ogóle w latach 20. została zakupiona, to wtedy zabudowa Warszawy to kończyła się gdzieś tak w okolice Madalińskiego, może Racławicka. Natomiast generalnie tamto też to były naprawdę bardzo odległe przedmieścia.
0: No pola, wsie i łąki.
1: Pola, wsie i łąki, tak. Tam tak naprawdę większość to tego, co widzimy dookoła, powstało dopiero po wojnie. Jakakolwiek zabudowa w postaci miasta Ogród Służew to zaczęła podchodzić nieco bliżej dopiero w latach 30., tak? A tutaj rzeczywiście jakby to też taka trochę może ciekawostka. Generalnie granice Warszawy tej międzywojennej w dużej mierze to są granice tego, co zostało rozszerzone w 1916 roku, jeszcze za czasów tej okupacji niemieckiej z czasów I wojny światowej, kiedy Warszawa nagle znacząco się rozrosła po zniesieniu tego gorsetu fortyfikacji carskich i wtedy te granice Warszawy na południu kończyły się mniej więcej na Alei Wilanowskiej. Natomiast rzeczywiście pod koniec lat 30., dokładnie w 1938 roku, tamten fragment Służewiec wraz właśnie z okolicami toru został przeniesiony z gminy Wilanów, został włączony w granice miasta po to, żeby ten tor rzeczywiście był administracyjnie częścią miasta.
0: I zobaczysz, koncepcja budowy tego toru, coś, co moim zdaniem obecnie zupełnie nie funkcjonuje. Mieliśmy tor, który zakładał no przede wszystkim właśnie takie miasteczko wyścigowe, bo to było miasteczko, które było w pełni samodzielne, ono miało swoją wieżę ciśnień, system retencji wody, cały system zarządzania, przecież 800 koni, no to trzeba było wykarmić, był hotel dla jockeyi i tak dalej, no ale przede wszystkim ja patrzę na to z perspektywy też logistycznej i transportowej, że jednak kiedy powstał ten projekt, myślano o tym, żeby doprowadzić tam tramwaj, żeby jednak aglomeracja miała dobre połączenie z torem, a mam wrażenie, że od lat 90. to miasto się dużo bardziej gęsto rozwija, zabudowuje się. Gdzie są urbaniści, którzy mówią, jak my dojedziemy do domu? Powiedz mi, bo ja tego nie widzę w mieście.
1: Urbaniści są, tylko nikt ich nie słucha. Okay. Znaczy to jest jeden z podstawowych problemów, tak? Też rzeczywiście przed wojną Warszawa, to jest dość ciekawe. Często jest tak, że pętle tramwajowe, które my mamy dzisiaj, gdzieś tam na przykład, nie wiem, na Gocławku, czy na Brudnie i tak dalej, że one powstały jeszcze przed wojną. I te tramwaje się de facto dużo dalej niż przed wojną zostały wytyczone, nie ruszyły. To też jakby trochę wynika z tego, że rzeczywiście przed wojną urbanistyka wyprzedzała rozwój miasta. Jak sobie patrzymy.
0: Ale to jest założenie, to jest takie założenie urbanistyki. Ona ma pokazywać rozwój nie na rok, tylko na 5, 10, 15 lat. No przecież no to jest taka.
1: Ale to też jest kwestia taka, to może tutaj też powiem trochę o Starzyńskim, bo jego się czasami kreuje jako takiego wizjonera, że on te wszystkie wizje tworzył. To nie jest prawda. Natomiast Starzyński miał taką bardzo ważną cechę, której brakuje współczesnym politykom. On potrafił dać działać ludziom, którzy znali się na swojej robocie. Po prostu przed wojną w magistracie był wydział planowania, w którym byli zatrudnieni naprawdę bardzo dobrze urbaniści. I to, co było największą zasługą, że tak mogę powiedzieć, tej elity politycznej okresu międzywojennego, to jest to, że oni po prostu nie przeszkadzali w pracy ekspertom.
0: No tak, a u nas jest czas znawców i wszyscy znają się na wszystkim i są od wszystkiego ekspertami. No, tutaj... Leszek Wiśniewski jest moim Państwa gościem dzisiaj w studiu Radia Campus. Rozmawiamy o Służewcu, o torze wyścigów konnych oczywiście, ale i o całej dzielnicy, która zmieniła się w ostatnich latach, nie do poznania.

0: Słuchajcie audycji Warszawa w Optyce. Dzisiaj z moim gościem Leszkiem Wiśniewskim z Politechniki Warszawskiej rozmawiam o tym, jak rozwijało się miasto, no i przede wszystkim o tym, jak tor wyścigów konnych, który powstał pod koniec lat 30. na Służewcu, został wchłonięty przez naszą aglomerację. Co ciekawe, aglomeracja warszawska tak rozwijała się stopniowo, że planowanie sieci dróg, kolei dojazdowych, tramwajów, to był spójny system. I po wojnie właściwie dekret Bieruta znowuż ułatwiał urbanistom w jakim stopniu planowanie przestrzeni, tak? Ale znowuż, patrząc na to, co mamy obecnie, no to zarosło nam to miasto. Wiesz, teraz trwają rozmowy na temat trzeciej linii metra i no widzisz, jaki ta linia metra, jaki ma kształt, jaka to jest linia. No to nie jest linia, no. To jest znak zapytania po prostu. I to pokazuje, wiesz, jak miasto nie nadąża też z, moim zdaniem, z zaspokojeniem swoich strategicznych celów, jako miasto, które potrzebuje dostarczyć ludziom przede wszystkim no, logistykę.
1: Tak, ale to też trzecia linia pokazuje, bo to jest tak, że w PRL-u w latach 70, bo w ogóle metro, tak, no też pierwsze projekty metra to są jeszcze lata 20, żeby było ciekawiej, w pierwszej wersji warszawskie metro w ogóle nie było osobnym systemem, tylko to miało być WKD rozbudowane, znaczy parę linii tych kolei.
0: Częściowo na powierzchnię po prostu, tak?
1: Tak, na przedmieściach to miało być tak, jak WKD jest na powierzchni, tylko w centrum miały być
0: tunele. To jest rozwiązanie na przykład w Niemczech stosowane, w Düsseldorfie jest na przykład.
1: Znaczy w Niemczech akurat dość powszechne jest to, oni to Stadtbahn nazywają, takie połączenie WKD metra i tramwaju. To rzeczywiście w większości miast niemieckich de facto jest tak, metro jest tylko w czterech największych miastach niemieckich. Niemcy nie mają kompleksów, nie muszą sobie budować metra, żeby sobie ego podreperować. Natomiast generalnie to też jest trochę tak, że właśnie w tych latach, potem to co my mamy w tej chwili, tą pierwszą linię, to jest mniej więcej projekt z lat 70. Zresztą też zahacza o ten nasz temat, bo na przykład Ursynów to jest dzielnica od samego początku zaplanowana jako takie pasmo budowane wzdłuż metra.
0: Ale mieszkalne głównie.
1: Mieszkalne, tak, ale ten system czterech linii, bo wtedy były mniej więcej cztery linie zaplanowane. Trzy, które miały tak przechodzić jakby na wprost przez miasto. I jedna taka w kształcie litery C mniej więcej, taka półobwodowa.
0: No jest bardzo fajne właśnie.
1: Tak, znaczy to był bardzo logiczny system. Problem jest taki, że potem zaczęto tutaj jedną wycięto, tam inną przycięto, tam jedną przesunięto i tak dalej. I z tego się właśnie zaczynają robić takie znaki zapytania. No to jest niestety właśnie problem, kiedy zamiast planowania strategicznego, zamiast planowania na dekady, tak jak właśnie było to w przypadku pierwszej linii metra i Ursynowa, który zaczął być planowany w latach 70., a de facto to do dzisiaj się można powiedzieć, że cały czas się rozwija jako dzielnica, to mamy takie planowanie ad hoc. Albo tutaj osiedle powstało, to coś tam trzeba zrobić, a tutaj coś tam, tak, i to po prostu...
0: No, zobacz, no tak, ale zobacz, jeżeli weźmiemy tor wyścigów konnych, parking na 2,5 tysiąca samochodów w latach 30.
1: Tak.
0: To jest myślenie właśnie...
1: I plus właśnie ta linia tramwajowa, która miała no tam dochodzić.
0: Tam tak. Jeszcze miała być estakada, która miała tam łączyć, tam była jeszcze pomysł na kolejkę elektryczną. No jakby połączenie miejsca, które generuje taki trafik, to jest podstawa planowania przestrzeni publicznej. Tak. To jest bez tego się nie da. A zobacz, co się stało na Służewcu, o którym dzisiaj też rozmawiamy, który przestał być przemysłowy, a został biurowy. Czy tam wszyscy według tego założenia urbanistycznego mają dojechać sobie samochodem? Jaki to jest pomysł?
1: To tam nie ma założenia urbanistycznego. Służewiec powstał tylko i wyłącznie dlatego, że to powstało w latach 50. jako dzielnica przemysłowa i ta lokalizacja nie była przypadkowa, bo te dzielnice przemysłowe po wojnie były planowane przy liniach kolejowych. Po prostu chodziło, zresztą do dzisiaj tam są takie pasy pomiędzy tymi biurowcami, które w tej chwili są takie parki linearne zamieniane. No to są dawne bocznice. Po prostu chodziło o to, że przemysł w Warszawie budowano tam, gdzie było można to obsłużyć liniami kolejowymi. I przy okazji te linie metra, o których mówiłem, one miały też w dużej mierze przechodzić przez dzielnice przemysłowe. Na przykład ta pierwsza linia nieprzypadkowo kończy się na Hucie, bo po prostu właśnie miała dowozić ludzi do Huty. Tam jeszcze była linia na przykład przez fabrykę na Żeraniu projektowana i tak dalej. Tak, to był bardzo logiczny system, czyli właśnie mamy dzielnice mieszkaniowe połączone z przemysłowymi. Służewiec, jego transformacji nikt nie zaprojektował. Tam po prostu była taka sytuacja, że w latach 90. te fabryki zaczęły upadać, syndykowie zaczęli to sprzedawać na na biura, było tanio, więc firmy się wyprowadzały tam. Potem, znaczy na początku to były dawne budynki fabryczne, zresztą teraz jeden z takich budynków ma być rozebrany, ten na rogu Domaniewskiej i Wołoskiej. Budynki fabryczne po prostu przerabiane na biura, dopiero potem zaczęły być budowane biura jako takie. Nikt tego nie kontrolował.
0: No tak, i też nie kontrolował tego, że pojemność tych biur, ta ilość pracowników, którzy tam będą dojeżdżać, w momencie, kiedy będziemy mieli tak duże zagęszczenie, sprawi, że to wszystko stanie w korkach. No i to jest jeden z...
1: Znaczy, to też jest tak, że w sytuacji, gdybyśmy myśleli właśnie strategicznie o mieście, bo to nie jest jakiś wyjątek w Europie, projektuje się dzielnice, w których jest dużo biur, tylko je się projektuje właśnie wokół stacji kolejowych, wokół stacji metra i tak dalej. No generalnie, jeżeli chcemy, tak patrząc to z perspektywy czysto urbanistycznej, jeżeli chcemy mieć dobrze funkcjonujące właśnie taką dzielnicę, fachowo zgrupowanie miejsc pracy, to wtedy po prostu trzeba zaprojektować tą obsługę. A niestety Warszawa od lat 90. to jest cały ten problem, że my po okresie PRL-u de facto odrzuciliśmy planowanie przestrzenne. Było takie przeświadczenie, że jak każdy postawi tam, gdzie mu się podoba, to będzie dobrze.
0: No i postawi to, co będzie chciał. Leszek Wiśniewski jest moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus.

0: Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości Rosjanie byli jedną z największych mniejszości narodowych w Warszawie. Pamiętajmy o tym, że Warszawa była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i tutaj strategicznie stacjonowało od końca XVIII wieku, stacjonowało wojsko w poszczególnych koszarach, których mieliśmy rozrzuconych na terenie miasta kilkanaście. Fakt, że koni mieliśmy tak bardzo wiele w Warszawie, sprawiał, że no, w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli się wycofywać w połowie wojny, no, mam wrażenie, że zabrali ze sobą z dobrodziejstwem inwentarza także hodowlę koni, która była no, ważnym elementem armii carskiej na terenach ziem polskich.
1: Tak, znaczy to nie jest kwestia tylko koni czy wojska i tak dalej. Generalnie, znaczy w ogóle to też warto, żeby oddać skalę. Tak, Warszawa tak naprawdę już przed pierwszą wojną światową zaczynała dobijać miliona mieszkańców mniej więcej. I około 100 tysięcy, czyli no jakby nie patrzeć, mniej więcej 10%, czyli całkiem sporo, to byli Rosjanie, przy czym to właśnie jest kwestia taka, że też był duży garnizon rzeczywiście. To się wiązało może nie tyle od końca XVIII wieku, co bardziej od momentu, w którym zostało stłumione powstanie listopadowe, bo wtedy chociażby powstała Cytadela, potem też było rozbudowywane Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, czy potem Kraj Przewiślański, jak to było potem określone w momencie, kiedy Królestwo straciło autonomię.
0: No i ta kwestia zamiany miasta w koncepcji stworzenia twierdzy Warszawa.
1: Znaczy twierdzy tak, bo twierdza oczywiście pierwotnie powstała po to, żeby kontrolować miasto, bo chodziło o to, żeby Polacy kolejnego powstania nie zrobili.
0: A i tak zrobili.
1: I tak zrobili, tylko efekt był jeszcze gorszy dla nas. To też jest tak, że Królestwo Kongresowe, czy właśnie potem to Krajem Przewiślańskim było nazwane, no było bardzo mocno wysunięte w stronę pozostałych zaborców, czyli Prus i Austrii. I na terenie Królestwa było bardzo dużo rosyjskich twierdz, no bo ono było traktowane jak właśnie taka ziemia przygraniczna, która w pierwszym momencie zostanie zaatakowana. Stąd też ten dość duży garnizon.
0: Czyli znowu wracamy do koncepcji państwa frontowego.
1: Tak, ciekawą rzeczą jest to, że na przykład Rosjanie bardzo mocno blokowali budowę linii kolejowych w Królestwie, co do dzisiaj.
0: Widać po mapach nawet.
1: Widać po mapach i do dzisiaj jest problemem. Na przykład linia z Warszawy do Wrocławia miała już powstać pod koniec XIX wieku i to się nigdy nie wydarzyło właśnie dlatego, bo rosyjskie wojsko to blokowało tę możliwość. Zresztą na przykład do Poznania bezpośrednie połączenie to też dopiero w czasach II Rzeczpospolitej powstało, bo wojsko rosyjskie bardzo blokowało budowę tych połączeń właśnie na zachód czy południe w stronę Galicji. Natomiast no, Warszawa była twierdzą, miała właśnie ten garnizon, a same, jak już jesteśmy przy koniach, tak, to jest kwestia taka, że no, do czasu mechanizacji armii, a tak naprawdę to mechanizacja armii to dopiero no, druga wojna światowa, to konie czy artyleria, znaczy artyleria ciągniona przez konie, no, albo po prostu kawaleria, tak, to był istotny element wojska. I to jest nieprzypadkowe, że tor wyścigów konnych, ten pierwszy, bo ten, o którym mówimy, on jest na Służewcu, natomiast w Warszawie wyścigi konne no, były związane przez długi czas z polem mokotowskim. Pole Mokotowskim, które było Mokotowskim polem wojennym, ono było de facto swego rodzaju poligonem wojskowym, terenem zamkniętym, otoczonym właśnie przez koszary. Stąd zresztą nawet do dzisiaj to zostało, że de facto dowództwa większości wojsk polskich są dookoła pola Mokotowskiego. To właśnie jest jeszcze jakby...
0: No tak, i sama sposób... koncepcja tego, że jak są wojska skoszarowane w mieście, to miasto staje się automatycznie celem strategicznym. I to jest coś, tak. co wiesz, bo jak patrzymy na miasta na wschodzie Ukrainy, które są bombardowane, no, to są też, zupełnie z innych powodów.
1: Też Warszawa była niezwykle istotnym węzłem kolejowym. Tak jak mówię, tutaj bardzo ograniczony był ten rozwój kolejny, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na Warszawę, to mieliśmy na przykład linię nadwiślańską, czyli tą, która biegnie przez Tarchomin, a potem przez Otwock i to była linia, która łączyła dwa porty, Gdańsk i Odessę. Mieliśmy linie, które łączyły Cesarstwo Rosyjskie, Petersburg, Moskwę właśnie z Berlinem.
0: Przecież dworzec petersburski, dworzec tak. Teres Polski, same nazwy tych tak. dworców już wskazują nam, jakiego typu to były połączenia i ten łącznik, zobacz, paradoksalnie, ile trwało połączenie linią średnicową dworcu. Tak? Bo przecież mieliśmy tworzyć kolei warszawsko-wiedeńskiej, który znaczy, był swoim bytem.
1: I taki nie, bo w Paryżu do dzisiaj nie mają linii średnicowej.
0: No tak, no mają tak zwany dworzec czołowy, a Warszawa ma linię średnicową, czy taką przelotkę. Zaraz powiem o tym, jakie podobieństwa, jak wiele łączyło Warszawę z różnymi miastami Ukrainy, a co więcej, jak wiele ludzi, którzy w czasach Cesarstwa Rosyjskiego rządzili dawną Polską, miało swoje korzenie właśnie na Ukrainie. Niesamowite historie, zostańcie z nami, wracamy już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 12.30, Alicja Stodulska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: USA z nowymi zasadami w sprawie zielonej karty. Ostatni mecz Lewandowskiego w barwach Barcelony. Ruszyły prace w najbardziej tajemniczym zabytku stolicy.
3: Wiadomości.
2: Amerykański Urząd Imigracyjny zaostrzył regułę przyznawania prawa do stałego pobytu w USA, czyli tzw. zielonej karty. Zgodnie z nowymi zasadami cudzoziemcy muszą składać wnioski o stały pobyt za granicę za pośrednictwem amerykańskich placówek konsularnych. Zdaniem ekspertów specjalizujących się w prawie imigracyjnym, na których powołuje się CNN, nowe przepisy zmuszą setki tysięcy imigrantów do porzucenia pracy, rodzin i społeczności na czas rozpatrywania wniosków. Proces ten trwa zwykle co najmniej kilka miesięcy, a w wielu przypadkach ciągnie się latami. Robert Lewandowski ostatni raz założy koszulkę FC Barcelony. Polski piłkarz, który przed tygodniem ogłosił, że po sezonie opuści klub ze stolicy Katalonii, w ciągu czterech sezonów w barwach Dumy Katalonii rozegrał 192 spotkania, zdobył w nich 119 goli oraz był pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou. W sobotni wieczór w meczu kończącym rozgrywki ligowe kolejki mistrz Hiszpanii zagra na wyjeździe z Walencją. Przyszłość 37-latka pozostaje niejasna, ale wiele wskazuje, że obierze kierunek na Stany Zjednoczone albo Arabię Saudyjską. Rozpoczęły się prace w warszawskim Elizeum. Było to podziemne miejsce przyjęć i zabaw na Skarpie Wiślanej księcia Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki zapowiedział osuszenie konstrukcji, które będzie wstępem do renowacji zabytku. Obok Elizeum powstało także siedlisko zastępcze dla nietoperzy z gatunku Nocek Naterera, dla których wbudowano obok skarpy komorę z betonowego prefabrykantu. Co jak podkreślił konserwator zabytków, nowy dom stanowi dla nich wygodne warunki bytowe. Zakończenie prac planowane na połowę 2028 roku.
3: Sportowy kampus.
2: Wracamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie koszykarze San Antonio Spurs przegrali 108-123 z broniącymi tytułu mistrzowskiego Oklahoma City Thunder w trzecim meczu finału konferencji zachodniej NBA i w rywalizacji play-off do czterech zwycięstw przegrywają 1-2. Początek spotkania był zaskakujący. Obrońcy tytułu zupełnie nie mogli sobie poradzić z rywalami. Zespół z Oklahomy zszedł na przerwę z 7 punktami przewagi w tabeli, co utrzymał do końca spotkania. Myślę, że graliśmy szybko, ale tylko na początku. Później to gdzieś zanikło. Trzeba znaleźć na to rozwiązanie. To moje zadanie, by cały zespół, nie tylko ławka, cały czas grała szybko i skutecznie. Tak ocenił mecz trener zespołu Spurs, Mitch Johnson. Kolejne spotkanie rozegrają w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.
3: Campus 97.1 FM.

0: Dzisiaj w audycji Warszawa w optyce z moim gościem Leszkiem Wiśniewskim z Politechniki Warszawskiej rozmawiamy o rozwoju miasta, rozmawiamy o tym, jak miasto wchłania niektóre swoje obiekty, tak jak na przykład wchłonęło tor wyścigów konnych, który teraz jest częścią Służewca, a ten sam proces był na początku lat 20., kiedy decyzja zapadła o tym, żeby z Pola Makotowskiego przenieść ten tor wyścigów konnych, bo przecież tam planowano wielkie osiedle. Na szczęście do tego nie doszło, został nam fajny park. Podobnie było z lotniskiem, które było też na Polu Makotowskim i też zostało przeniesione przecież w latach 30. na Okęcie i w 34. otworzono nowoczesny port, jak na tamte lata wyjątkowo nowoczesny. I to były takie momenty, kamienie milowe w historii rozwoju miasta, gdzie miasto wchłonęło niektóre ważne obiekty, a teraz mamy po latach ten sam problem. Znowu one są w centrum miasta. Ale zanim o tym powiemy, powiedzmy o bardzo ciekawej sylwetce prezydenta Warszawy, tak? No bo
1: właśnie nie jestem pewien, jaka była tam formalnie nazwa, bo tego już nie pamiętam rzeczywiście. Tytuł namiestnika na pewno miał namiestnik Królestwa Kongresowego, czy tam kraju Przywiślańskiego później.
0: Nadany przez cara.
1: Nadany przez cara. Zresztą w ogóle tutaj prezydent, czy burmistrz, bo naprawdę rzeczywiście nie pamiętam, jaka była formalna nazwa, on też był mianowany z góry, tak? On był przysyłany do miasta. Warszawa nie miała samorządu w czasach Cesarstwa Rosyjskiego.
0: No, miała taką osobę, która była delegowana przez cara do zarządzania miasta, tak. Ale Sokrates Tarynkiewicz był wyjątkową postacią. Ja przypomnę państwu, że to był Rosjanin urodzony na wschodnich Kresach, właściwie bardzo blisko Ukrainy. 100 kilometrów od granicy z Ukrainą mniej więcej?
1: Bliżej, to 100 kilometrów, to mówiłem, to miasto Taganrog, które jest 100 kilometrów od Mariupola, też nad Morzem Azowskim. To jest właśnie miejsce, w którym urodził się Sokrates Tarynkiewicz, skąd pochodziła jego rodzina.
0: No i Sokrates Tarynkiewicz też jest bardzo związany z wieloma milowymi projektami, jeśli chodzi o rozwój miasta stołecznego Warszawy. Przede wszystkim filtr Lindleya, to jest projekt, który zapoczątkował Tarynkiewicz, to on Lindleyów zaprosił do Warszawy.
1: Tak, to też warto wspomnieć, że można powiedzieć, że Warszawa, to było o tyle ciekawe, że Warszawa te nowoczesne systemy wodociągów i kanalizacji miała wcześniej niż Moskwa i Petersburg.
0: To jest niesamowite. No, była nowoczesnym miastem, mimo że była takim lennym dobrem Cesarstwa Rosyjskiego, z którego cesarstwo przede wszystkim czerpało zyski. No jednak dbano o to, żeby to było miasto, które będzie dobrze tutaj reprezentowało swoich
1: oficjów. To też bym powiedział, że to jest dość ciekawe, bo Tarynkiewicz prowadził politykę, która była trochę jakby wbrew polityce cesarstwa, bo zwłaszcza już po upadku powstania styczniowego, bo już nawet ten okres po upadku powstania listopadowego był nie najlepszy również od strony takiej gospodarczej dla Warszawy. Rosjanie bardzo starali się ograniczyć możliwości rozwojowe miasta. Natomiast i Warszawa de facto stała się takim naprawdę bardzo prowincjonalnym miastem wówczas. Ten okres Tarynkiewicza, na to się złożyły też inne rzeczy, bo to wcześniej mówiliśmy o tych liniach kolejowych, większość z nich to powstało w latach 60., 70. XIX wieku. Tarynkiewicz to jest właśnie mniej więcej okres lat 70., 80. XIX wieku i po prostu jakby to się złożyło, te inwestycje w transport, często też prywatne, bo dużo tych linii kolejowych, to Kronenberg, tak?
0: Prywatne konsorcje i spółki.
1: Tutaj Tarynkiewicz postarał się właśnie o te współczesne urządzenia cywilizacyjne dla miasta w postaci wodociągów i kanalizacji, ale także tramwajów, bo o tym może trochę mniej się mówi, natomiast w Warszawie tramwaje też są związane właśnie z liniami kolejowymi. Pierwsza linia tramwajowa powstała po to, żeby łączyć dworce, te czołowe, o których mówiliśmy, Terespolski, Peterzburski,
0: Wiedeński,
1: most Kierbedzia, tak? Natomiast Tarynkiewicz postarał się o to, żeby tą sieć rozbudować, więc Tarynkiewicz był człowiekiem, który... On był mianowany, tak? W sensie to od razu sobie powiedzmy jasno, to była osoba narzucona z zewnątrz, która została przywieziona w teczce, natomiast on nie traktował mieszkańców miasta z góry. Bardzo właśnie wchodził w polemiki, dyskusje i tak dalej, jakby nie traktował mieszkańców jako podwładnych, więc to była naprawdę osoba również...
0: Była to zupełnie inna jakość. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wielkim pasjonatem Tarynkiewicz był przede wszystkim koni i jak te konie w Warszawie były przez Tarynkiewicza wykorzystywane między innymi do wyścigów. Adam Tesław, Leszek Wiśniewski, dzisiaj Warszawa w Optyce, o Służewcu, torze wyścigów konnych, no i o koniach.

0: wspomnieliśmy dzisiaj, że konie w Warszawie w czasach, kiedy Warszawa była częścią Cesarstwa Rosyjskiego, były no, strategicznym elementem funkcjonującej armii, no i były takim dobrem, które przechodziło z rąk do rąk. W 1916 roku Rosjanie, kiedy ewakuują się z Warszawy, zabierają te konie. Gdzie oni je zabrali?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo nie tylko konie, ale wręcz gonitwy de facto cała, znaczy to też jest jakby cała instytucja, tak? To toru i związanych z nim uroczystości czy zawodów została przeniesiona do Odessy. To w ogóle jest też ciekawe, no bo to nie jest jedyna rzecz, de facto jak tutaj wcześniej mówiłem o tym, że tych Rosjan, zwłaszcza związanych z wojskiem, było dużo, ale też były różne instytucje, tak, chociażby uczelnie i tak dalej. Bardzo wiele z tych instytucji, no oczywiście też administracyjnych, tak, no bo to dość oczywiste, czy nawet zakładów przemysłowych zostały ewakuowane z Warszawy na wschód do różnych miast cesarstwa. Natomiast
0: Rosjanie chyba mają coś w DNA, to przesiedlanie, tą kradzież, to przepędzanie. Co zauważyłeś, to u nich się nic nie zmieniło. No, to samo, co mamy obecnie w Ukrainie, no, wiesz, 70, 80, 100 lat później, no to mamy te same mechanizmy. No, kradzieży, tak to... rubieży, przeciągania na swoją stronę.
1: I ile tam ermitażów w piwnicach różnych rzeczy z Polski wywiezionych jest, to nikt nawet nie wie.
0: Bo łupanie naszego kraju trwało bardzo długo. Kiedy konie wróciły? Mamy jakąś informację, jak one w ogóle...
1: Że wiele rzeczy, które zostały zagrabione akurat w momencie samej wojny, wróciło razem z podpisaniem traktatu ryskiego.
0: To był traktat, który zamykał wojnę ze Związkiem Radzieckim po zwycięskiej bitwie, między innymi po zwycięskiej bitwie warszawskiej. No, były plany, aby kontynuować wojnę ze Związkiem Radzieckim w tym okresie, ale niestety już nikt nie miał totalnie chęci po tym.

0: dla rekreacji, wiesz, no to jakby symbolika była taka, wiesz, no zupełnie odmienna od tej, którą preferowali komuniści po wojnie.
1: Znaczy w ogóle to też jest tak, że rzeczywiście, bo tutaj nawet jak wcześniej o tramwajach wspominałem, to te tramwaje w momencie Starynkiewicza, one też były konne, tak?
0: Tak.
1: Dopiero na początku XX wieku mamy elektryfikację tramwajów, więc tak naprawdę ten koń to była rzecz dość powszechna jeszcze 100 lat temu. To nie jest tak, że bo dzisiaj rzeczywiście koń to jest de facto tylko rekreacja, a jeszcze nawet w tych latach 50. czy 60., bo przecież ta masowa motoryzacja Polski to jest dopiero właśnie ten okres 60., 70., to koń był dość powszechnie spotykany. Oczywiście,
0: no, nawet w filmach Barei mamy przecież, jak wożą węgiel przecież wileńską i po Pradze, przecież woźnica do lat 70. to był na Pradze często spotykany zawód razem z wozem, którym ciągnął węgiel. Tak,
1: tak, natomiast te rekreacyjne wykorzystanie rzeczywiście no było takie, no bo to był zbytek, tak, więc to rzeczywiście no, arystokracja, mieszczaństwo mogło sobie na to pozwolić. Ale jeżeli chodzi o tor, to są dwie kwestie. Po pierwsze, ten tor poza wieżą Ciśnień, która została wysadzona przez Niemców i rzeczywiście do dzisiaj zresztą no, tam leżą jej ruiny na terenie toru, ten tor w ogóle nie był zniszczony, tak, więc tutaj można było spokojnie wrócić, jakby nie było większego problemu od strony takiej czysto infrastrukturalnej. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta władza dowa, tak zwana, no ona, znaczy no z jednej strony no, to też kwestia właśnie tego podejścia do ziemiaństwa czy burżuazji, zresztą tutaj jeżeli mówimy tak, ta odbudowa Warszawy, to niszczenie wielu kamienic też było motywowane właśnie walką
0: klasową,
1: z tym burżuazyjnym dziedzictwem, czy na przykład bitwa o handel, to żeby się pozbyć prywatnych interesów z marszałkowskiej i tak dalej. Więc to było, ale z jednej strony z tym walczyli, z drugiej strony te władze miały takie ciągoty, żeby wejść w buty, jakby żeby kulturowo zastąpić to ziemiaństwo i arystokrację.
0: Żeby coś jednak z tego zostało poza PGR-ami.
1: W wyobraźni tych ludzi to nadal było symbol statusu, tak? I jakby żadnemu ustrojowi nie udało się zniwelować w ludziach potrzeby manifestowania statusu.
0: Okej, okay. To ciekawa puenta na koniec. Leszek Wiśniewski był moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Dziękuję Ci, Leszku, za wizytę.
1: Dziękuję.
0: A ja już kończę dzisiejsze spotkanie i żegnam się z Państwem.

Wkładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: dalej, ale melanż.
1: Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 13.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Załański o propozycji członkostwa stowarzyszonego. Szokująco niski mandat za wjazd na morskie oko, a na koniec sport.
4: Wiadomości.
3: Prezydent Wołodymyr Załański napisał w liście skierowanym do przywódców Unii Europejskiej, że przedstawiona przez Niemcy propozycja przyznania Ukrainie członkostwa stowarzyszonego jest niesprawiedliwa. Jak podał Reuters, taki status pozbawiałby Kijów prawa głosu we wspólnocie. Niemiecki kanclerz argumentował, że Ukraina robi postępy w negocjacjach akcesyjnych, ale w obecnej sytuacji nie ma szans na zakończenie tego procesu. Merz dodał, że taki model włączałby Ukrainę bezpośrednio w struktury Unii Europejskiej, bo kraj, choć bez prawa głosu, mógłby brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i Rady Unii. Nad Morskim Okiem doszło do nietypowego zdarzenia, ponieważ ukraiński influencer wjechał tam korwetą, przy czym pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja zatrzymała mężczyznę przy wyjeździe z terenu parku na polanie w Palenicy. Otrzymał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych. Jak potwierdził rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę od 20 do 5 tysięcy złotych. Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych, a pracownicy parku dowiedzieli się o zdarzeniu dopiero po publikacji zdjęć influencera w internecie. Warszawa wprowadza nowe zasady korzystania z elektrycznych pojazdów na wynajem. Podpisała porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej. Nowe zasady dotyczą trzech operatorów oferujących e-hulajnogi w stolicy. Zwiększy się liczba miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę. Będą to ulice Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i Most Pieszo-Rowerowy. Hulajnogą nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego, a także Lasku na Kola. Zakaz ruchu nadal dotyczy też Starego Miasta, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich.
4: Sportowy Campus.
3: Kapitan Manchesteru United, Portugalczyk Bruno Fernandes, uznany za najlepszego piłkarza obecnego sezonu w Anglii. 31-letni pomocnik wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst, a także strzelił 8 bramek w 37 kolejkach, dzięki czemu United zapewniło sobie trzecie miejsce w Premier League i awans do Ligi Mistrzów. Portugalczyk po raz pierwszy w karierze zgarnął tak prestiżową nagrodę od Stowarzyszenia Dziennikarzy Zajmujących się Futbolem.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Eksplozja drona na Łotwie. Ranmagedon w Warszawie. A na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: Jak poinformowała łotewska agencja prasowa Leta, niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora Dridża na południowym wschodzie Łotwy i eksplodował w kontakcie z wodą. Powiat graniczy z Białorusią, a jezioro znajduje się w odległości około 60 km od granicy z Rosją. Nie jest to pierwszy taki incydent, a na początku maja doszło do podobnej sytuacji, gdzie grupa bezzałogowców targnęła w przestrzeń powietrzną Łotwę. Dron wywołał polityczne zatrzęsienie. Choć nie ma ofiar czy rannych, to incydent doprowadził do dymisji ministra obrony Andrisa Sprutza i rezygnacji premierki Ewy Kisilina. Gabinet Silini działa obecnie jako tzw. rząd tymczasowy, by państwo nie pozostało bez władzy wykonawczej. Nad Zalewem Bardowskiego w Warszawie przez cały weekend trwa Ranmagedon, czyli jedna z najbardziej wymagających i widowiskowych imprez przeszkodowych w Polsce. Uczestnicy sprawdzą swoją siłę, wytrzymałość i odporność na błoto, wodę oraz przeszkody. Początkujący odnajdą się w intro, czyli na trasie liczącej ponad 3 km i minimum 15 przeszkód. Nie zabraknie także nocnych wrażeń, ponieważ organizatorzy utworzyli trasę Nocny Rekrut, która pozwala sprawdzić się po zmroku. Bardziej imprezowym, ale nadal wymagającym klimacie.
4: Sportowy kampus.
3: Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Holender Max Verstappen, kierowca zespołu Red Bull, przyznał, że nie planuje odejścia z wyścigów po tym roku. Dodał jednak, że na początku sezonu rozważał taką możliwość. Plotki o jego możliwym odejściu z F1 pojawiły się po wyścigu Grand Prix Japonii, gdy Holender bardzo mocno krytykował nowe przepisy na tegoroczny sezon. Jego zdaniem doprowadzą do sytuacji, że kierowcy zamiast skupić się na szybkiej i bezpiecznej jeździe, będą na torze zajmowali się stanem naładowania baterii elektrycznych w ich bolidach. Jednak federacja podjęła kroki mające na celu modyfikację przepisów, które wejdą w życie od przyszłego roku.
4: Pogoda.
3: Jak podaje IMGW, Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum znajduje się nad Śląskiem. Napływa powietrze polarne morskie, a nad zachodnią częścią kraju będzie już cieplejsza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1015 hektopaskali, przewiduje się jego spadek. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
5: W dużym obszarze kraju te temperatury będą wzrastać 23-25 stopni, na zachodzie lokalnie 26, ale nie można wykluczyć, że punktowo wartości będą jeszcze wyższe. Noc z piątku na sobotę także będzie łagodna i zwykle od 9 do 12 stopni.
3: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Temperatura w centrum kraju wyniesie maksymalnie około 24 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresowo umiarkowany.

Każdą sobotę i niedzielę edukatorzy organizują spacery o godzinie 13. W ten weekend uczestnicy poznają smaki, aromaty i właściwości różnych ziół. Wystarczy bilet wstępu do ogrodu, który pobiera się w kasie przy wejściu. Ogród pozostaje otwarty codziennie od 10 do 20. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących egzaminów z języka polskiego jako obcego. Ministerstwo Nauki chce w ten sposób usprawnić organizację egzaminów i odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie certyfikatami. Liczba zdających wzrosła z ponad 5 tysięcy w 2018 roku do niemal 22 tysięcy w ubiegłym roku. Nowe przepisy zwiększą liczbę egzaminatorów, ułatwią tworzenie komisji oraz rekrutację studentów zagranicznych na polskie uczelnie. Część zmian wejdzie w życie już podczas rekrutacji na przyszły rok akademicki.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Serwis akademicki.
3: Masz pomysł na biznes? To może być szansa właśnie dla Ciebie. Ruszył nabór do 16. edycji Akademii Przedsiębiorczości Brave Camp. To wyjątkowe ogólnowarszawskie wydarzenie, które od lat łączy studentów i doktorantów UW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni partnerskich. Uczestnicy spotkają się na Mazurach od 15 do 21 września, gdzie rozwiną swoje projekty i zdobędą praktyczne doświadczenie biznesowe. Warunkiem do udziału jest podstawowa wiedza z zakresu przedsiębiorczości, wstępne rozeznanie rynku oraz jasno zdefiniowana koncepcja rozwoju. Rekrutacja trwa do 12 czerwca. Więcej informacji na stronie inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Trwa ogólnouniwersyteckie badanie studentów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzone pod patronatem prorektora do spraw studenckich. Celem anonimowej ankiety jest poznanie opinii na temat jakości kształcenia, prowadzonych zajęć oraz wsparcia, jakie uczelnia oferuje na co dzień. Link do ankiety czeka już na studenckich skrzynkach mailowych. Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Badanie jest częścią projektu Program Antydropoutowy Zostań na UW. Ogród Botaniczny UW zaprasza na spacer edukacyjny pod hasłem Pycha Ziółka.

0: Replay. To gramy to jeszcze raz.
1: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba.
2: Jest pan Kamil.
1: No dawno tak nie było, żeby nas przez tydzień nie było.
2: Dawno.
1: No, to naprawdę
2: no, po prostu nas
1: sprawdzić.
2: Pokonały przeciwności losów.
1: No, wiecie państwo, no sezon chorobowy, nawet jak były ferie, tośmy się trzymali, nagrywaliśmy do przodu, żeby nic nie trzeba było tu obsuwy robić.
2: Dokładnie.
1: No ale umówmy się, gry nie są najważniejszą sprawą w życiu.
2: Nie?
1: No dobra, czasem. Czasem są, ale akurat w zeszłym tygodniu tak nie było. Nie będziemy robić dzisiaj za dużych wstępów, bo ja mam za dużą grę do omówienia, żeby tutaj za długo opowiadać o czymkolwiek innym niż o tej grze.
2: Okay.
1: Bo tematów będzie od groma, tak na dobrą sprawę. I powiem tylko tak. Firma, która, znaczy deweloper, który pracuje nad grą, o której dziś będziemy mówić, nie wychodzi ze swojej bańki.
2: Mhm.
1: I dobrze jest o tym pamiętać, że jest to firma, która głównie robi gry z obszaru, no nazwijmy to około japońskich.
2: Mhm.
1: Ninja Gaiden, właśnie cała seria Nioh, o której dziś będziemy mówić. Wszystkie te rzeczy skrzętnie się wracają. Rise of the Ronin bodajże też była taka gra, o której tutaj mówiliśmy i dosyć długo rozważano, czy nie jest to najlepsza gra samurajska, ale jednak Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei i tak dalej, i tak dalej. No, był to bardzo ciekawy koncept, w który dało się grać i był on ciekawą też odskocznią od tego wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory. Dziś będziemy opowiadać o trzeciej serii, znaczy o trzeciej odsłonie z serii Nioh, która, ja muszę przyznać, że przeze mnie nieco po macoszemu traktowana.
2: Mm-hmm.
1: Mimo, że ja bardzo, ty w ogóle miałeś styczność z Nioh?
2: Nie miałem przyjemności grać.
1: A ty w ogóle jesteś soulsowy? Bo my chyba żeśmy tu o soulsach nigdy tak nie rozmawiali do
2: Wiesz
1: tej
2: co?
1: Pory.
2: Ciężko powiedzieć.
1: Okej, okay, no to nie...
2: Ale ja na pewno lubię, bardzo lubię oglądać Soulsy. Elden Ringa bardzo lubiłem oglądać, Dark Souls lubiłem oglądać, ale grać to się bałem, że klawiatura...
1: Że cię pokona.
2: No.
1: Rozumiem. No dobrze, to ja opowiem o moich doświadczeniach, żebyście też wiedzieli, gdzie można siebie umiejscowić. Ja lubiłem Soulsy, te oryginalne, miałem z nimi romans, miałem romans z Soulsami dwójką, odbiłem się kompletnie od Bloodborne, nie rozumiem tej gry, nie rozumiem jej fenomenu, jakby totalnie nie jest to mój klimat. No i jakby przechodziłem sobie kolejne etapy tych takich gier, które były do zrobienia, zazwyczaj ich nie kończąc, bo coś mnie zazwyczaj od nich odpychało. Elden Ring, ja się na przykład w nim całkiem nieźle bawiłem do czasu, do którego ta gra głównie zaczęła się dla mnie opierać na tym, że nie wiedziałem, co mam robić, więc musiałem szukać poradników, co było jakimś, no dla mnie kompletnym zaprzeczeniem tego, jak w gry tego typu powinno się grać, choć rozumiem ludzi, którzy no bardzo lubią gry tego typu i ten challenge jest naprawdę bardzo mocny.
2: No, to prawda.
1: Nioh 1 i 2 był typowymi Soulsami. Znaczy takimi Soulsami, odpowiedzią na Dark Soulsy po prostu. No, tylko w świecie
2: japońskim takim.
1: Takim bardzo mocno japońskim, nie tak mocno... znaczy w świecie fantastycznym, ale właśnie takiej fantastyki typowo japońskiego klimatu, a nie no właśnie, a nie świata fantasy. Znaczy świata fantasy w japońskim wydaniu, ale tym takim japońsko-mitologicznym wydaniu. O, tak to chyba trzeba powiedzieć, aczkolwiek tam wszystko odbywało się bardzo liniowo. Nioh 3 wywraca... No, może nie, że wszystko do góry nogami, ale...
2: Pół stołu.
1: Ale stawia... Tak. Urywa nogę, obcina kawałek stołu i robi taki stolik, wiesz, ten taki kawowy trochę, nie?
2: Okej.
1: Trochę skłania nas do innej zabawy i od razu zapowiadam, że też tak twórcy zapowiadają, że to jest otwarty świat. Czy tak faktycznie jest, to zaraz się przekonamy. Trafiając do świata Nioh 3, nie trzeba wiedzieć nic. Znaczy, można traktować to po prostu jako nową grę. Tworzymy sobie postać w bardzo rozbudowanym builderze, jak przystało na produkcję tego typu. Mamy do wyboru, czy chcemy być kobietą, mężczyzną i wybieramy się na niebezpieczny tutorial, który tutorial jest jeszcze stricte liniowy. Znaczy, podążamy po sznurku przez kolejne etapy, dowiadując się jakiejś tam historii. I teraz ja bym mógł opowiadać o historii pewno przez 3 minuty. Ale szkoda na to czasu, szkoda drodzy trzech państwo. Minut. Szkoda 3 minut, bo jak będziecie chcieli, to naprawdę jak se przeskipujecie wszystkie story tam rzeczy, nic się nie stanie. To nie jest najważniejsze w tej grze i będę to podkreślał. Jest, nie jest to najgorsze, jest to trochę miałkie, nie o to chodzi w Nioh 3. O co chodzi? A, zaraz państwu opowiem.

0: Replay. To gramy to jeszcze raz.
1: Cały dzisiejszy tutorial będziemy przemierzać po krainie Nio 3 razem z naszym bohaterem, bohaterką. W zależności od wyboru i nie do końca. Której imię lub imię jego zostaje nam narzucone. To jest jakby wykreowane przez fabułę. Okay. Nie ma tutaj opcji na zmianę. I już podczas tutorialu okazuje się, że jest trudno, ale nie aż tak. Jest jakiś challenge, ale nie ogólnie jakoś idzie. Tak. Spotykamy jakieś kolejne postaci, które wyjaśniają nam mechaniki, że tu mamy jakiegoś spirit guide'a, dzięki któremu możemy używać jakiejś mocy, takich, no nazwijmy to, ja wiem, no jakiejś mocy. Tyle na początek.
2: Wystarczy. No.
1: W ramach przechodzenia kolejnych etapów, to dzieje się bardzo szybko, bo ten tutorial nie jest jakiś bardzo długi, ta rozpędówka w tym Nio 3. Okazuje się, że spotykamy postać, która coś może ci powiedzieć, czyli Hattori Hanzo.
2: Wow.
1: Który to nie jest tym Hattorim Hanzo, aczkolwiek trochę jest tym Hattorim Hanzo i okazuje się, że uczy on nas tajnej sztuki, bo jesteśmy samurajem w świecie samurajów.
2: No, w japońskim świecie to
1: obraca, który innego. Pokazuje nam, że poza tym światem samurajskim, bo spotykamy najpierw takiego dowódcę samuraja, który pokazuje nam cztery bronie i możemy sobie którąś wybrać. Spotykamy Hattoriego Hanzo, który daje nam wybór kolejnych trzech broni i pokazuje nam, że jesteśmy w stanie zostać ninją. I wszystko dzieje się bardzo płynnie podczas walki. Mamy dwa style, pomiędzy którymi możemy się symultanicznie przełączać jednym przyciskiem. I teraz tak, styl samurajski, dosyć powolny, nastawiony na obronę, w którym to możemy za pomocą przycisków ustawiać sobie standy, czyli to, co w Nio już mieliśmy, czyli postawa wysoka, mocniejsze ataki, trochę słabsza obrona, postawa normalna, postawa niska i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy przełączamy się na tryb ninja, mamy zupełnie inny zestaw broni, które są o wiele szybsze, a nasze postawy zmieniają się na ninjutsu. O, czyli takie, no powiedzmy, efekty magiczne, tudzież shurikeny. Czyli możemy jakimiś tam shurikenami rzucać, zrobić jakieś kule ognia, pułapki rozstawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest, ja wiem, że może to brzmieć dziwnie, widzę trochę na Kuby twarzy konsternację, ale wszystko to gra. I wszystko to działa.
2: No, to najważniejsze.
1: I to jest niesamowite, że dostajemy tak na dobrą sprawę dwie rozgrywki w jednej, połączone ze sobą jeszcze spinem, ponieważ przełączanie się pomiędzy jedną i drugą postacią jest niezbędne do zablokowania nieblokowalnych ciosów. Ciekawe,
2: czyli
1: nie?
2: To jeszcze trzeba tak mocno podczas walki robić.
1: Tak, gra wymusza wręcz na tobie zabawę przełączania się pomiędzy dwoma stylami za pośrednictwem specjalnych umiejętności przeciwników. Mega ciekawy koncept i bardzo fajny, bo z jednej strony masz trochę postać tanka, z drugiej asasyna i to ty wybierasz, którą chcesz się bawić i którą chcesz działać. Dostajemy łuk, poznajemy kolejne umiejętności, których będzie trzeba w tym niełatwym świecie, będzie trzeba je opanować, żeby tutaj sobie dobrze w nim poradzić. No i dochodzimy do pierwszego mini-bossa. No i jak się możecie domyślać, to będzie tak na dobrą sprawę wasz pierwszy test, czy to jest gra dla was.
2: O, czy się odbijecie od ściany, czy będziecie pochłonięci.
1: Tak, muszę przyznać, że ja miałem pewne kłopoty na początku. Nie rzuciłem padem, ale myślę, że myślę, że 10 razy podchodziłem do tego bossa, żeby sobie przypomnieć, jak się w Soulsy gra.
2: No jak znaczy, w Soulsach, no.
1: Czyli, że trzeba opanować, kiedy on jakich ataków używa, co się sprawdza, co się nie sprawdza. No i muszę przyznać, że po pokonaniu tego bossa dostajemy w pewnym momencie, jeszcze odblokowujemy tak jakby umiejętności specjalne tych naszych guardianów, dzięki którym możemy używać jakby takiego super specjalnego, inaczej, specjalnego ataku Guardiana, który raz na jakiś czas możemy użyć, oraz specjalnej umiejętności Guardiana, która przekształca nas i naszą broń w taką postawę duchową, tak to nazwijmy.
2: Ciekawe.
1: Kończąc tutorial, wchodzimy do otwartego światu.
2: W nawiasie.
1: A, pokazałem tak, nawias, państwo nie widzieli.
2: Nie słyszeli.
1: I nie słyszeli, ale tak, otwarty świat staje przed tobie otworem i zaraz będziemy go eksplorować.
0: A gambiacie? Gambia.

cambiarte. A cambiar ya.

Where you go?

0: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
3: Tu Campus. 97,1 FM.

0: Replay. To gramy to jeszcze raz.
1: Więc wychodząc w otwarty świat w grze Nio 3, no już coś tam wiesz. Dostajesz mapę, pokazują się na niej jakieś znaczniki i orientujesz się, że na tej mapie, pierwszym fragmencie tej mapy, na którym się znajdujesz, na tej takiej dużej mapie, którą też możesz otworzyć, pokazuje się, że tam jest przypisany jakiś level.
2: Level taki mapy, tak?
1: Taki level mapy, level potworów i tak dalej. No i teoretycznie możesz sobie pójść w dowolną część tej mapy, ale zgadnij co?
2: No jak pójdziesz w złą stronę, to będzie wyższy level. Ale za wysoki?
1: Państwo mnie zapytają, czy się da? No da się. Czy świat jest otwarty? No powiedzmy, że jest otwarty. Czy warto tam iść? Nie warto.
2: Jest otwarty? Jest.
1: Tak, no jest to niestety
2: taka... To, że ktoś nie chce się pchać.
1: Jest to otwartość iluzoryczna niestety, ale jakby sama nie odbiera to fanu z gry. Żeby nie było, nie? W sensie ten placek świata, który na danym poziomie możesz eksplorować, on i tak nie jest mały. Jest multum aktywności na tych planszach, na tych strefach, które przemierzasz. I od razu powiem wam coś, jeśli będziecie grali w Nio 3, nie popełnijcie mojego błędu. Znaczy, tutorial był dosyć wymagający. Potem będzie łatwiej. Będzie wręcz za łatwo.
2: Za łatwo.
1: I to powinna być lampka w głowie, drodzy państwo, dla was, że coś jest nie tak. Znaczy, bo już się trochę otrzaskałeś z tą grą, trochę wiesz mniej więcej, jak to zaczyna działać, więc tak się czujesz trochę pewnie. Tu jakiś mini boss, tu coś tam, tu jakaś znajdźka, tu wpadasz do jakiegoś podziemia, okazuje się, że ten mini boss, którego pokonałeś, to wcale nie jest taki challenge'ujący. Potem się okazuje, że to nie był mini boss, tylko taki trochę większy mobek, więc dochodzisz faktycznie do pierwszego mini bossa w świecie i się okazuje, że kolejne 10 prób za tobą, ale poszło. No to myślisz sobie, dobra, pójdę za tą fabułą, bo tam jest jakiś znacznik, coś zrobię. No i po raz pierwszy wchodzisz do jak to się ładnie nazywało? Do krainy piekła. Z której to nie ma odwrotu. I radziłbym państwu być dobrze przygotowanym na wejście do tej krainy, ponieważ ja musiałem zacząć grę od nowa.
2: Poważnie?
1: Tak, tak. No, w sensie stwierdziłem, że to będzie o wiele łatwiejsze niż kombinowanie i wracanie. Nie wiem, czy faktycznie nie dało się wrócić, czy ja po prostu podjąłem taką decyzję. Dosyć szybko się zorientowałem, że to nie jest dobry moment, żebym ja tu był i próbowałem coś wykombinować, ale się nie dało. Więc jakby odpaliłem grę od nowa, przebiegłem ten cały tutorial, byłem mniej więcej w tym samym miejscu. I zacząłem eksplorować ten kawałek mapy, który mamy dostępny jakby w tym pierwszym, no nazwijmy to w pierwszym akcie, i wyczyściłem wszystko do zera, co się dało. Ta gra jest tak wciągająca w kwestii eksploracji i tego, co możesz znaleźć i zrobić na samym początku, w tym pierwszym fragmencie, że naprawdę zróbcie sobie tam wszystko. To naprawdę daje kupę fanom. Dzięki temu również okazuje się, że ta gra ma multum mechanik, o których nie powiedziała ci na początku. To znaczy, wydawało mi się, że zdobywając poziomy, będę też zdobywał jakieś kolejne punkty, dzięki którym będę mógł ulepszać sobie moje drzewka, bo oczywiście to, że mamy dwie postawy, gwarantuje, że mamy dwa drzewka. Drzewkę dla samuraja, drzewkę dla ninja. Osobne drzewka dla kategorii broni, którą sobie wybierzesz, których też bodajże jest chyba 6 dla każdej z klas, więc masz kolejne 12 drzewek do obstawienia i musisz ogarniać na to punkty. Punkty zdobywa się eksplorując mapę, a nie koniecznie robiąc zadanie główne. Więc jakby i gra ci tego nie powie, musisz to ogarnąć. Tak samo z niektórymi rzeczami, które widzisz w swoim drzewku, ale one są zablokowane, jest pokazane na przykład you have to find a scroll. Ale gdzie?
2: No gdzie, dokładnie. Nie?
1: Więc
2: no.
1: Jakby jak w końcu znajdujesz
2: ale
1: ten
2: to przez
1: scroll,
2: przypadek znajdujesz czy?
1: Tak, w takich znajdźkowych miejscach. Znaczy one chyba są przypisane w konkretnych miejscach, ale musisz się tam dostać. No więc tu jakby zaczyna się też zabawa z tym, co ci w tej grze będzie pasowało, a co nie będzie pasowało, względem tego, czego powinieneś szukać, żeby dojść do tego momentu, w którym chcesz być, żeby ci pasowało. Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które podczas tych pierwszych kilku godzin grania w Nio 3 się orientujesz, jak działają. No a potem jesteś już przygotowany na to, żeby wejść do tego świata demoniczno-piekielnego, w którym okazuje się, że czeka na ciebie faktycznie twój pierwszy prawdziwy boss, do którego sama droga już jest drogą przez mękę.
2: Czuć.
1: Ponieważ jesteśmy w piekle, więc jakby musi to być droga przez mękę. No i tam spędzicie kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt, może godzinę, kilka godzin na tym, żeby z tym pierwszym bossem się przeprawić.
2: Myślałem, że kilkanaście godzin.
1: Też jest bardzo ciekawy. No muszę przyznać, że mi jakoś dosyć szybko poszło, ale mam wrażenie, że miałem ze trzy koszmarne podejścia, za czwartym za pstryknięciem czarodziejskiej różdżki, po prostu chyba wszystko, wszystkie sekwencje tak się ułożyły, że mi się jakby bardzo łatwo w tym, tego bossa pokonało. No i po pokonaniu tego bossa, tak na dobrą sprawę dopiero zaczyna się prawdziwa rozgrywka w Nioh 3 i to po kilku ładnych godzinach. I o tym, co dalej, to za chwilę.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: replay. To gramy to jeszcze raz.
1: No więc dużo takich rzeczy też się okazuje już w trakcie grania, bo jeszcze oczywiście poza tymi skillami, rzeczami, które możesz robić, to jest jeszcze mnóstwo rzeczy pobocznych, o których ja w sumie nie będę opowiadał, bo one nie mają aż tak dużego znaczenia, ale dużym znaczeniem jest zorientowanie się, że nie ma znaczenia to, co zbieracie. Będę tłumaczył.
2: W sensie, że duża rotacja tych przedmiotów.
1: Tak, okay. Drodzy Państwo, no jest to gra o zabarwieniu soulsowo-japońskim, robiona przez studio, które robi grę na modłę gry okołoazjatyckiej. I to już ogarniecie sobie po tym, jak skonstruowane jest menu. To jest, koszmar, ale no, ja nie rozumiem, rozumiem i nie rozumiem zarazem, jak w 26 roku można robić takie menu. Jakby trochę tego nie kumam. Czasem kombinacja klawiszy, które musisz wcisnąć, żeby coś rozłożyć, to jest jakiś absurd w ogóle. A naprawdę absurd, żeby to ogarnąć. Poza tym gra też nie mówi ci wprost, że wiesz, to musisz wejść do tej bazy i w tej bazie jest taki gość, co musisz z nim pogadać, żeby on ci dał zadanie, żebyś mógł coś odblokować. Wszystko musisz znaleźć samemu i zrobić samemu. Jak nie, to proszę pana, umarł w butach i koniec i kropka. I tak samo jest trochę z tymi itemami. Gra ci tak podpowiada, że tych itemów jest od groma. Na multum rzeczy wypada z tych potworów. Mm-hmm. Jak nie daj Boże, lubicie sobie grindować czy czyścić mapę.
2: Oj.
1: Drodzy Państwo, to od razu, to ja nie wiem, albo tego nie zbierajcie, tych śmieci, co tam wypadają.
2: Ale
1: albo
2: sprzedać to, przetworzyć, ale tak...
1: Powiem ci, dojdziemy do tego.
2: Dobra.
1: Ja nie wiem, mam kilkadziesiąt godzin już mam w nie trzy przegrane. I do tej pory tak podglądałem sobie, co robią trochę ludzie na streamach i tak dalej, więc trochę tych rzeczy sprzedałem, a większość z nich rozkładam, bo jest jeszcze crafting. Mm-hmm. Można skraftować rzeczy.
2: No.
1: Tylko ja jeszcze nie wiem po co. Bo grając w tę grę, zdobywasz kolejny item, który ma jakieś perki. Tych perków jest multum. No. Od groma każda rzecz ma 4 statystyki, które zmieniają ci kolejne 7 i w ogóle nie potrzebujesz. Okay, ty zakładasz, patrzysz jeden punkt więcej. Ja zakładam, nie? No bo są też sety, które coś ci dają, ale ja nie wiem, ja po tylu godzinach grania jeszcze nie zdobyłem tyle rzeczy, żeby to sperkować, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Zakładam to, co najmocniejsze znajdę, resztę wywalam. Co i państwu polecam. I w żaden sposób nie wpływa to na trudność rozgrywki, czyszcząc mapę. To chciałem zaznaczyć. Czyli robiąc wszystkie rzeczy po kolei, nie raszując tego świata Nio 3, naprawdę jest przyjemnie i nie jest aż tak trudno. Znaczy jest to gra wyzwanie i trzeba to ogarnąć, ale to nie są Soulsy. Nie jest to Rocket Science i naprawdę uważam, że balans pomiędzy Soulsowością, challenge'em, a dobrą zabawą w Nio 3 jest idealny.
2: Okay.
1: Jest naprawdę takim bardzo mocno wyważony. Wiem, znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ta gra jest za prosta. I spoko. Nie ma problemu. Zostańcie sobie przy Soulsach, przy Elden Ringu. Dajcie nam też w coś pograć fajnego.
2: No.
1: I uważam, że jakby poziom trudności tej gry jest na idealnym poziomie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o systemie parowania, bo on pewno też będzie nieco zastanawiający dla niektórych. Mm-hmm. Z racji tego, że mamy 2 standy, mamy również 2 style parowań. Mm-hmm. W stylu samurajskim, które, tego też wam gra nie powie, musicie sobie odblokować, ponieważ nie ma ich w basicu.
2: Stylów parowania.
1: Musicie zdobyć skilla do samuraja i do ninja i wydać go wydać go w drzewku, żeby odblokować umiejętność dobrego parowania jedną i drugą klasą. To też ciekawe. Możesz się pomylić i tego nie zrobić. I będziesz
2: i wtedy
1: w czarnej...
2: bez parowania.
1: No jesteś...
2: Czyli tylko unikami.
1: Masz to takie zwykłe parowanie, a nie masz takiego parowania specjalnego, które daje ci bonusy.
2: Okay.
1: Samuraj ma parowanie, dzięki któremu w odpowiednim timingu zdobywa energię, którą może przekształcić na kolejne ataki. Ninja ma Shadow coś tam, to taki unik, dzięki któremu odskakuje, tworząc cień, dzięki któremu o wiele szybciej też regeneruje tą moc oraz o wiele szybciej przeskakuje za plecy przeciwników, ponieważ, to też nie wspomniałem, ninja ma to do siebie, że zadaje 50% obrażeń więcej stojąc za plecami przeciwników, więc jakby grając tą postacią, po prostu szukasz jak najwięcej opcji do tego, żeby zaatakować przeciwnika od tyłu. Również skradankowość ninja bardzo pomaga, ponieważ jakby możesz rozpocząć walkę od zajścia przeciwnika od tyłu i zadania mu bardzo dużej ilości obrażeń, grając właśnie w tym stylu. Ja lubię jeden i drugi. To jest też ciekawe, że jakby naprawdę bardzo fajnie łączy się jeden styl grania z drugim i no i jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Więcej rzeczy dziś mówiłem. Dobrze, więc jeszcze może za chwilę zrobimy jakby podsumowanie i powiemy, co jest okej, a co nie jest okej.
2: Dobra.

0: Replay. To gramy to jeszcze raz.
1: Nio 3. No to jedziemy do podsumowania. Wypisałem sobie trochę rzeczy. Dualny styl gry. Wybitna bo
2: od podstawowych, tych pozytywnych.
1: Tak. Znaczy będę tak chyba sobie trochę tutaj pomiędzy jednymi a drugimi żonglował. Dualność tej gry, czyli przemieszczanie się pomiędzy samurajem a ninją w trakcie gry, w trakcie walki. Świetny pomysł, fantastyczna realizacja. Wszystko tam gra, wszystko tam działa. Fajnie się to ogarnia, bardzo satysfakcjonujące te przełączanie się, parowanie. Każdy styl ma bardzo fajny i unikatowy styl, no właśnie, walki, którego się uczymy i nie jest to rocket science. Fabuła...
2: Na 3 minuty.
1: Taka, no mech, no. I to nawet, że prosi się, żeby tam było coś fajnego, jest takie... Okej. Okay. Fantastyczny design postaci, raczej przeciwników i bossów. Mm-hmm. I tego, jak bossowie się poruszają i jak porusza się nasza postać w walce. Strasznie satysfakcjonująco się to ogląda też na ekranie grając i widząc jakby wręcz taką filmowość w tym wszystkim, że to wszystko się w tej grze bardzo fajnie splata. To też mnie trochę urzekło. Zapisałem sobie, że taka właśnie filmowy vibe tej walki. No, ciężko mówić o jakiejkolwiek rewolucji, jeśli chodzi o tę grę. Nie? Mhm. W sensie to są rzeczy, które już widzieliśmy, ale są doprowadzone naprawdę do perfekcji. Nie, to aż tak bym nie szalał, ale jeśli lubicie właśnie taki klimat nieco wymagającej gry z około japońskim światem, to ta gra robi to perfekcyjnie. Może ma trochę za dużo takich wstawek typowych dla takiej gry, czyli choćby to menu i tak dalej, ale no to jakby połączenie tego wszystkiego, no dla mnie jest naprawdę zrobiono fenomenalnie i cały czas mam ochotę i wracam do Nio 3, mimo że już dwa tygodnie już z nią spędziłem, więc to nie jest tak, że ja w nią zacząłem grać w zeszłym tygodniu, tylko naprawdę bawię się w niej wyśmienicie. Otwartość tego świata i taka struktura tego, że właśnie no są te tryb, wiesz, przechodzenia w ten demoniczny świat, który jest właśnie potem zamknięty, więc taka też dualność bardzo fajnie połączona, świetnie się w tym wszystkim zgrywa. No zwieńczeniem są, dla mnie jedni z fajniejszych bossów, z jakimi się ostatnio zmagałem i każdy z nich trochę mi zapadł w pamięć. Znaczy, podchodząc do kolejnego bossa, przypominam sobie poprzednich i myślę sobie, ciekawe, co tu wymyślą. Mm-hmm. Naprawdę, jeśli można się czepiać o te fabuły i tak dalej, to jeśli chodzi o ten design, w ogóle postaci, ale też właśnie chciałem zaznaczyć bossów, którzy poruszają się w bardzo ciekawy sposób i naprawdę czasem zaskakujących ataków używają, to trzeba tu zdjąć czapkę z głowy i powiedzieć, Nio 3 robi to dobrze. Dla kogo to Nio 3 jest? Szczerze mówiąc to chciałem powiedzieć, że dla każdego, ale nie mogę tak powiedzieć.
2: No, myślę, że Soulsy nie są dla każdego.
1: No właśnie, ale to jest taka gra, która jeśli odbijaliście się od Soulsów, ale chcieliście ich spróbować, to może być dobrą odpowiedzią na wasze bolączki. Bo one naprawdę, wiesz, no ja nie jestem super Soulsowcem. Mnie też irytowały czasem te gry. Wkurzałem się, nie przechodziłem ich, denerwowały mnie. Ten Elden Ring też mnie wkurzył w pewnym momencie. Stwierdziłem, chrzani, nie chcę się już to dłużej grać.
2: Czyli właśnie jesteś taką postacią, jak mówisz, że odbiłeś się troszeczkę od tych Soulsów typu Elden Ring, a tu się świetnie bawiłeś.
1: Tak, tak. No, naprawdę Nio 3, znaczy mam też wrażenie, że właśnie ta struktura otwartości świata i takiego podejścia bardziej prograczowego, że wiesz, co jest różnicą? Być może ja bym się w Elden Ringu bawił o wiele lepiej, gdybym miał na mapie znaczniki. I nie mam na myśli znaczników odkrywania punktów, tylko żebym miał na mapie pokazane, pójdź tu, tam coś jest. I to w Nio 3 jest. Znaczy, wchodząc na mapę, eksplorując, mówiłem o tych wycinkach świata, które są jakby levelowo przydzielone, w ramach eksploracji kolejnego poziomu masz pokazane, co zostało ci do zrobienia, żeby to zmaksować. Czyli masz jakby chyba 4 levele są jakby otwarte, znaczy wyczyszczenia każdego świata i w każdym z tych kawałków, znaczy nie świata, tylko tych fragmentów, nie wiem, prefektur, no tak to może, że nazwijmy, każda z tych prefektur ma jakby cztery opcje odkrycia ich i każda z opcji dodaje ci kolejne statystyki do postaci, więc jakby chcesz to zrobić przed pójściem dalej, bo wiesz, że jakby twoja postać będzie gotowa, bo za tym jest coś takiego w tej grze, że naprawdę chcesz ją wyczyścić. Mhm. I to jest, uważam, mega fajne, że chcesz zajrzeć pod

0: naprawdę jakby mega fajnie się to eksploruje i odkrywa ten świat Nio 3, mimo jakby zupełnego olewania fabuły w tym wszystkim, po prostu jest fajnie, jest fajnym zabijaczem czasu, takim naprawdę mega fajną grą do eksploracji, biegania, machania mieczem, zmienienia się w dżindże, biegania znowu, tu rzucenia, puszczenia, przeładowania, zdobycia kolejnego poziomu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to oczywiście podszyte klasyczną soulsowością, czyli zginiesz, tracisz wszystko, jak nie wrócisz do swojego miejsca śmierci, to sorry, ale straciłeś wszystko forever. Oraz tego, że po podejściu do kapliczek, tak, klasyczna rzecz, czyli motyw przemieszczania się pomiędzy punktami. Tych kapliczek jest bardzo dużo też na mapie, o, więc fajnie. Dosyć fajnie są porozmieszczane. Nie jest tak, że naprawdę, że to męczy, że trzeba się gdzieś, wiesz, przemieszczać i pół godziny idziesz, żeby się gdzieś dostać, gdzie zapomniałeś o jednym znaczniku, tylko jest to w miarę płynne. Więc po każdym odwiedzeniu takiej kapliczki i wbiciu na przykład poziomu, co się dzieje? Wszystkie potwory na mapie zostają zrespione. No, więc to taki klasyczny zabieg soulsowy do tego, żeby sobie grindować po prostu w tej grze. Tyle chyba o Nio 3. No ja polecam, drodzy państwo, bo naprawdę nie spodziewałem i naprawdę się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze i szczerze mówiąc, to trochę jestem ciekaw opinii innych graczy na temat Nio 3. Choć jak patrzyłem, to raczej wszyscy są zadowoleni.
1: No to dobrze.
0: To był tutorial na antenie Radia Campus. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki. Pa.
1: Pa, pa.
2: To była powtórka. Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Muzyka.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach. Radio Campus.

0: same sztosy.
1: Kampus. Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

97.1 FM.

0: Polskie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.

dissociative. I'm dissociative.

Mm-hmm.

0: Dobry wieczór, Radio Campus. To jest audycja Bejstronomii z moimi specjalnymi gośćmi. Boże, mówię już jak wini. Każdy jest specjalny, ale wy naprawdę jesteście dla mnie specjalni. Disappointment Crew.
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Bardzo miło was widzieć tutaj dzisiaj. Słyszeć, w sumie. Słyszeć, widzieć, wszystko naraz.
1: Widzimy się.
0: Spotykamy
1: też
0: się z powodu wspaniałej sytuacji, którą jest wasze imprezowe reunion w K-barze. Powrót do macierzy. Ekipka Disappointment towarzyszy całej Polsce swoimi podcastowymi seriami, za co jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Wydobywacie talenty. Teraz połączyliście się z powrotem pod szyldem K-barowym na imprezę. Jak to się robi, panowie, żeby zrobić swój powrót i jednocześnie dobrać jakichś nowych żołnierzy? Bo teraz słuchamy akurat selekcji od Tosi, która występuje dzisiaj razem z wami w K-Barku. Powiedzcie, jak to się robi, żeby zrobić takie dobre reunion?
2: To chyba nie jest łatwa sprawa akurat, bo najpierw trzeba się spotkać i dogadać. Natomiast jeżeli chodzi o wynalezienie nowych żołnierzy, no to wystarczy chyba po prostu zainteresowanie muzyką i digowanie i szukanie po prostu ludzi, którzy mają podobną zajawkę i w ten sposób my przynajmniej wynajdujemy naszych żołnierzy imprezowych.
3: Tak, nam od samego początku zresztą zależało na tym, żeby tych ludzi wynajdować i nie lecieć pierwszymi lepszymi ksywkami z wierzchu, bo my też nie byliśmy przez długi czas pierwszymi lepszymi ksywkami. Zawsze nam też było miło, jak nas gdzieś kiedyś ktoś wygrzebał. I fajnie jest zaprosić kogoś, kto jest nieoczywisty, a przy tym kogoś, z kim się dobrze łączymy selektu.
0: Czyli spotkanie przy dyskach od digerów dla digerów.
3: Tak jest.
2: No poniekąd.
3: Tak.
0: Co było pierwsze, jajko czy kura? Czy najpierw chcieliście, najpierw wszyscy graliście i się połączyliście, czy najpierw ktoś kogoś z was zaprosił, bo słyszał o kimś z waszej czwórki?
3: Wiesz co, pierwsze było to, że się znamy dużo, dużo, dużo dłużej niż gramy razem.
0: No i to jest najlepszy fundament.
3: I przyjaźnimy się.
2: Pochodzimy z tego samego miasta.
3: Pochodzimy w trzech czwartych pochodzimy z tego samego miasta. Połowa składu nawet jest, łączą więzy rodzinne, więc ta więź jest dużo silniejsza i dłuższa niż muzyczna i potem naturalnie jakoś to przyszło, że wymiana zajawki, wspólne imprezy i potem przeszło to w kupienie pierwszego kontrolera i granie na chacie.
2: No to jest chyba też taka dzisiaj typowa historia, czyli pandemia, która nas trochę popchnęła do tego, żeby coś pokombinować na chacie, potem pandemia się skończyła, pojawiła się jakaś tam możliwość, żeby zagrać wspólnie, zrobić jakąś imprezę wspólnie i wtedy też się pojawił pomysł, że może w takim razie może jakoś się nazwiemy i może spróbujemy podziałać dalej i coś z tego będzie i no póki co coś z tego było i mamy nadzieję, że będzie.
0: Czyli teraz już dziś w K-barze od 23 możecie wpadać na reunion Disappointment po półtora roku. To było półtora roku chyba, które było dla każdego z was osobno produktywne. Jakie to jest uczucie z powrotem stanąć pod własnym szyldem w domowym klubie w sumie?
3: No myślę, że każdemu z nas towarzyszy duże uczucie ekscytacji i no, my się świetnie czujemy w swoim towarzystwie, graliśmy w każdym możliwym zestawie B2B ze sobą i no, dla nas to jest jak powrót do domu i do takiej bezpiecznej przestrzeni, gdzie każdy się czuje dobrze, może grać co chce. Plus dookoła naszej ekipy jest masa naszych przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, którzy albo byli z nami od początku, albo dołączyli gdzieś na przestrzeni tych kilku lat organizowania przez nas imprez. Więc to też jest okazja, żeby z nimi się spotkać.
2: No, by przyszli.
3: Nie no, przyjdą na pewno. Na pewno przyjdą.
0: Na pewno mogą przyjść do was słuchacze Radia Campus, więc jeżeli ktoś dopiero teraz podłączył się, powiedzcie, co dziś dzieje się w K-barze.
2: Dzisiaj w K-barze Disappointment, wracamy po półtorarocznej przerwie. No, ja sam jestem ciekaw, co nasza ekipa dzisiaj pokaże, bo to też był ten czas, kiedy każdy miał przestrzeń do tego, żeby poeksplorować różne rejony muzyczne, więc myślę, że możemy dzisiaj trochę zaskoczyć naszych gości, którzy bywali z nami na imprezach wcześniej. Oprócz tego mamy wspaniałych gości. Tosię, która przyjechała do nas z Trójmiasta. Bardzo młoda dziewczyna, w ogóle jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Tosi, ponieważ dowiedzieliśmy się o tym po tym, jak ją zabukowaliśmy, że ona jest tegoroczną maturzystką. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jej selekty, która jest bardzo dojrzała i Tosia operuje w takich rejonach, w których sami chcielibyśmy w jej wieku chyba móc się obracać.
3: Ja totalnie nie byłem w jej wieku w tych rejonach muzycznych.
2: O, totalnie nie. Nasz drugi gość to Kondrat, ziomek z Krakowa, związany z sektą Selektą.
3: Tak, sekta Selekta, Wulkan.
2: Tak jest. To już jest, myślę, że to jest znana postać na scenie i też wielokrotnie pojawiał się w Warszawie i tutaj mamy pewność, że to jest po prostu gość, który zawsze dowozi. Dzisiaj w konfiguracji B2B z TAN, czyli naszą ziomalką z Disappointment.
0: Kocham tę reklamę. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania do dzisiejszych naszych gości, to koniecznie piszcie na 886-971-971, a my chyba posłuchamy sobie z reakcji Konrada troszeczkę, przechodząc od tosiowych rzeczy. Numery same długie i nastrojowe, a noc przed nami równie długa i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy razem bawić wkrótce na Powiślu, a może nawet przyciągniemy trochę tę audycję, zjadając czas soboty 22, czyli czas po 22. To jest Radio Campus i spotkanie z Disappointment.

0: To jest audycja Bastronomii, a my gadamy sobie tutaj trochę z naszą ekipką gościnną, ze mną chłopaki z Disc Appointment, którzy spotykają się dzisiaj z wami w K-Barze. A to, co gramy, to selekcja, której możecie się w K-Barze spodziewać, czyli tak nasza ulubiona rzecz tak naprawdę do robienia tutaj. Możemy po prostu posłuchać tego, co spotka was dzisiaj w nocy, tylko w innym settingu, w lepszym otoczeniu. Teraz selekcja od Konrada i Blue Ripple i Sibo, który jest chyba Szwedem? Tak mi się wydaje. W każdym razie pojawiał się już tutaj wcześniej na antenie, jest kochany przez wielu, a także przez waszego dzisiejszego gościa. A ja mam do was takie pytanie, dlaczego warto, żeby na dobrej imprezie były dobre back-to-backi? Czyli sety, w których dwójka DJ-ów wymienia się selekcją.
1: Trudne się wylosowało.
2: Ja moim zdaniem
1: masz. Dobra.
2: Ja uważam, że back-to-back to jest przestrzeń do tego, żeby wyjść poza swoje comfort zone. Ja zagrałem pewnie kilkanaście fajnych back-to-backów w życiu i za każdym razem to była dla mnie sytuacja, w której był jakiś challenge i mogłem zmierzyć się ze strefą, w której czułem się nie do końca komfortowo, plus selekcja muzyki przed back-to-backiem jest zawsze fajna, bo wymusza, szczególnie jak twój partner albo partnerka jest z troszeczkę innej przestrzeni muzycznej, wymusza troszeczkę wyjście poza swoje utarte szlaki digowania. No i ja po takich back-to-backach zawsze wychodzę dużo bogatszy o różne ciekawe rejony muzyczne.
1: No chyba najfajniejsze są takie back-to-backi, przynajmniej ja tak uważam, że w których, kiedy sparowani są artyści, DJ-e z zupełnie innych światów muzycznych, to jest dla nich zawsze wyzwanie. Ja bardzo lubię grać z kimś, kto gra zupełnie co innego niż ja, bo to jest zawsze...
0: Jaką masz wtedy technikę? Umawiasz się na BPM-y, umawiasz się na klimaty, czy wymieniasz się kilkoma kawałkami i każdy rozbudowujesz pomysł jakby od takiej selekcji wstępnej, czy jakie macie
1: umawiam
0: metody?
1: Umawiam się na klimat i zwykle, jeżeli rzeczywiście to jest ktoś z zupełnie innej bajki, to kilkoma numerami się wymieniamy, żeby tak skumać się mniej więcej, no bo jednak ten efekt, który dociera do odbiorców, jest najważniejszy, bo jakby nasza rola jest bawić ludzi. My sobie możemy bawić się w artyzm i tak dalej, natomiast koniec końców to najważniejsze jest to, co się dzieje na parkiecie. Jest, no, fajne wyzwanie to jest zawsze i to jest rozwijające. Ja bardzo sobie cenię w ogóle naszą ekipę, bo my tak się zawiązaliśmy, będąc w zupełnie innych światach. Bardzo dużo czasu spędziliśmy gdzieś tam na domówkach czy u siebie w mieszkaniach grając i spędzając noce na graniu. Dla mnie to było zawsze bardzo otwierające, otwierało mi to po prostu perspektywy muzyczne.
2: No ja myślę, że my cały czas, cała nasza czwórka, każdy siedzi w jakiejś troszeczkę innej szufladce muzycznej. Każdy ma jakieś tam swoje poletko, w którym się czuje najlepiej, ale mimo wszystko jak się łączymy, to każda dowolna konfiguracja u nas zawsze wychodzi bardzo ciekawie.
1: Znaczy ja myślę, że to co my sobie sami zrobiliśmy, daje nam jakby taką możliwość, że możemy zagrać praktycznie z każdym dzisiaj.
2: Tak.
1: Mamy szeroką selektę. I to też na naszych imprezach słychać i zawsze nam też na tym zależało, żeby na naszych imprezach wybrzmiały różne gatunki, żeby imprezy były różnorodne i jakościowe przede wszystkim.
0: Ile pokoi trzeba byłoby w idealnym klubie, żeby zmieścić wszystkie wasze zainteresowania, jak myślicie, tak optymalnie? Z 4 styka?
2: Myślę, że 4 do 7. 4 do 7, tak. Chociaż 8 pewnie też byśmy zagospodarowali. No robiliśmy...
1: No spokojnie.
2: Największe imprezy, które robiliśmy na 3 sale. To było też w K-barze. 2 razy robiliśmy taką imprezę.
0: Alright.
2: Tak. I wtedy, każdą z tych sal aranżowaliśmy troszeczkę inaczej muzycznie, no i to super siadało. Mieliśmy kiedyś ambicje, żeby zrobić salę bardziej eksperymentalną, ambientową, ale do tego też trzeba mieć, wydaje mi się, dużo bardziej przytulną przestrzeń.
1: Częściowo nam to wyszło. Ostatecznie rozwinęło w imprezę po prostu.
2: Tak. Zaczęliśmy ambientami, skończyliśmy Latino.
1: I Madonna.
2: I Madonna, tak.
0: Bardzo dobrze. To są takie kierunki, które akurat scena wytrzyma, wiesz. Scena jest gotowa po prostu przyjąć jeszcze więcej Madonny, jeszcze więcej tego. Tak uważam, że dla mnie Like a Prayer na przykład zawsze mnie ucieszy, nie?
1: Ale są super w ogóle remiksy Madonny w Dark Disco. Ja uwielbiam. Mam, nie wiem, z 5 różnych. Genialne.
0: Oczywiście. Ja też kiedyś nawiązałam relację emocjonalną z utworem Frozen, który poleciał
2: świetne.
0: Pomiędzy breakcorami.
2: Uwielbiam to.
0: Na Biforze z Sebkiem PZG, którego pozdrawiamy tutaj w audycji najczęściej. Także Sebastianie, pozdrawiam cię raz jeszcze. Mieliśmy Bifor w domu przed up-to-date'em i kawałek Frozen, pomyśleliśmy o nim piekąc pizzę w piekarniku. To było dosyć takie dziwne, przewrotne, ale to jest dziwne, że wiecie, to tak głęboko zakorzenione skojarzenie muzyczne, że mam je do tej pory, kiedy słyszę utwór Frozen. Jesteśmy mocno związani.
2: Miałem ten numer kiedyś na CD-ku, na składance popcorn w jakimś 2000.
0: Składanki popcorna.
2: Miałem to na CD-ku.
0: No, deep lore, naprawdę, tak. Bardzo dobre. Dla wszystkich, którzy podłączyli się przed chwilą, dzisiejszymi gośćmi programu są Bielak i Bartender, eksperymentujący z różnymi muzykami i pokazujący nam dzisiaj całe spektrum swoich umiejętności w Disappointment Return, tak naprawdę. No nie nazywa się Comeback wasza impreza, a mogłaby. Comeback ekipki Disappointment do K-Baru. Tak, nazywa się Comeback?
1: Mi się wydawało, że na Resident Advisorze jest jako Comeback.
0: No to bardzo się cieszę, kurde, piękny Comeback. Słuchajcie, słyszymy się. Dzisiaj gramy do 22 z Hakiem, ale wy tam o 22 wiążecie...
1: A my o 23 w K-Barze.
0: No bo wiążecie buty i idziecie wszyscy, drodzy słuchacze, więc słuchamy sobie tutaj dalej selekcji Konrada i za chwilę przyjdziecie do mnie i uporządkujecie swoją podczas tych ostatnich minut, prawda?
2: Tak jest.
0: Ostatnich kilkudziesięciu minut. Zrobimy co chcemy, to jest Radio Campus.

To jest audycja Bastronomii według Campus 97 i 1 FM, a wysłuchacie selekcji z dzisiejszego comebacku Disappointment do KHL i waszych żyć.

0: Słuchacie eklektycznej ekipki Disappointment w Radio Campus 97.1 FM. To jest audycja, która promuje dzisiejsze wydarzenie w K-Barze, które rozpocznie się już o 23.00. By the way, to niedługo. To niedługo. I wy tam szybko popylajcie, bo do północy za darmo wbijecie, tak?
1: Tak jest, ludzie, pierwsza godzinka wie za darmo.
2: Ja tak sobie wymyśliliśmy.
0: Wow, to jest ogromny promotorski gest, wspaniały. Ja mam do was takie pytanie. W sumie ostatnie, które miałam przygotowane ze swojej listy nieistniejących pytań, które zadam lub nie zadam. Czy słuchaliście ostatnio jakiegoś seta online, który rozwalił wam głowę i pomyśleliście, o, ta osoba z drugiego końca świata, to jest mój ziomal. Coś polecicie słuchaczom, czy tylko swoje ekipki?
1: Cezary?
2: Ja przyznam się, że od jakiegoś czasu nie słuchałem setów.
0: Okej.
2: Okay. Chyba ostatni set, którego słuchałem, to był akurat set Tosi, która u nas zagra na mainie.
0: Już dziś.
2: Już dziś, od 23.00.
0: Już dziś. Barze. I ty czego, Bartku, słyszałeś ciekawego?
3: Mi spadło ostatnio set Jane Fitz z brytyjskiego festiwalu Hutton. To był taki set, który eksplorował rzeczy dookoła house'u, trochę dubowego techno, elektro, dużo różnych ciekawych brzmień i połączone to w naprawdę świetną całość, także polecam.
2: Taki świeży.
3: Bardzo świeży.
2: Świeży jak bardzo świeży. Wybrany w Persilu.
3: Tak, dokładnie. Świeży jak Persil.
0: Bardzo się cieszę, że możemy tutaj polecać same świeżynki, a wy będziecie prawdopodobnie odkrywać więcej talentów jeszcze w swojej serii miksów. Czy to jest coś, co zamierzacie zapełnić do jakiegoś numeru, czy SoundCloud przejąć na zawsze?
3: Zamierzamy przejąć SoundCloud na zawsze. Zobaczymy, ile cyferek przyjmie SoundCloud. Miksy mamy cały czas zaplanowane.
0: Super.
3: Sporo do przodu, natomiast też

0: Ostatniego roku mój personal pick to jest Marcel Pajojajo.
1: No, chciałem powiedzieć to samo. Tak, Marcel w ogóle zaszalał.
0: Tak, tam jest tam w sumie dużo drum and bassu, połamane rzeczy. Marcel na co dzień gra raczej czwórkowe techno, a tam totalnie wyszedł poza swoją taką codzienną selekcję i no, pozamiatał.
2: Fajnie, shoutout dla takich secików, tak to powinno wyglądać. Jeżeli DJ potrafi odpiąć, to dla mnie zawsze jest... W sensie, nie że odpiąć, bo to tak źle brzmi w tym fachu. To brzmi, jakby ktoś miał przyjść nieprzygotowany do szkoły i po prostu odpiąć za dekami.
1: Puścić
2: i wszystko. Ale tak. Trzeba puścić lejce, troszeczkę. Dzisiaj puszczamy lejce na dwóch salach. To jest wspaniałe, w K-barze. Będziemy się widzieć, będziemy tańczyć. Pewnie, kurde, do rana, nie? Możemy sobie potańczyć.
1: Oby.
0: Nie wyobrażamy sobie inaczej. Rano zaczyna się wcześnie dosyć, mam już maj, więc słoneczko zaczyna wpadać koło.
2: Czy macie...
1: Wczoraj była 4:29, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Okej.
1: Oglądałem świt na dachu wczoraj.
2: 9 minut po wielkim święcie. Słuchajcie, czy wy chcecie zapowiedzieć coś jeszcze na lato? Czy coś czeka was ciekawego w najbliższym miesiącach.
1: A, jak najbardziej.
0: Tak. W Warszawie czekają nas jeszcze dwie imprezy.
1: W lipcu?
0: Tak, 10 lipca robimy plenerową imprezę w kooperacji z Woskiem, z Easy Audio, na plażówce Saskiej. Line-up TBC, ale na pewno zapraszamy na letniaka.
1: TBA.
0: TBC. TBA, TBC. Okej.
1: Okay. Whatever.
0: Dobrze.
1: Jeszcze
2: disappointment to be continued, line-up to be announced. Wszystko się zgadza.
0: Tak jest.
1: Tak jest, ale na pewno jak zawsze dołożymy wszelkich starań, żeby line-up był ciekawy i różnorodny.
0: I sierpień. 22 sierpnia gramy też pełnym składem w Monkey Love.
1: A tak.
0: Tak. Tam troszkę lżej, pewnie troszeczkę bardziej miękko.
1: Tam już komercyjnie polecimy, normalnie.
0: Tak, normalnie komercyjnie. Ale też smacznie.
1: Chałtura.
2: No to jest ciekawe, jak na was komercyjnie, to i tak na pewno będzie dość niszowo, nie?
1: Nie, na pewno nie polecimy komercyjnie. Myślę, że się dostosujemy do miejsca, natomiast będziemy eksperymentować i wydobywać ciekawe brzmienia.
0: Tak jest.
2: Powiedzcie mi, jak to się robi, żeby mieć tyle chillu do muzyki rozrywkowej, co wy macie do klubu wy? Ja was tak widzę jako ekipkę.
0: Puszczać lejce, nie wrzucać się w szufladki i troszkę pewnie nie oczekiwać, tak mi się wydaje. Dla nas, myślę, że dla każdego z nas to jest przede wszystkim fajne spędzanie czasu z przyjaciółmi.
1: Nie brać tego może przesadnie na serio, no to jest zabawa, tak, więc to jest zajawa, więc po prostu trzeba się tym bawić i tyle, no.
2: Spróbujcie, nagrajcie coś dziwnego, puśćcie lejce, a my jeszcze trochę posłuchamy muzyki i zjemy twój czas, Bart. To jest ekipka Disappointment w Radiu Campus 97.1 FM, zapowiadając dzisiejsze wybryki w K-barze. Słuchajcie nas do 22 i po 22, bo pozwolimy muzyce wybrzmieć na 100%.

0: To jest audycja Bejstronomy. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Bielak i Bartender, reprezentanci ekipy Disc Appointment oraz tajna gościni, której właśnie podaje słuchawki, która mogłaby się z wami podzielić selekcją, ale może zrobi to kiedyś. My zagadujemy tutaj utwory z waszej selekcji.
1: To był wybór Tan, która będzie grała dzisiaj z Kontratem.
0: No i pozdrawiamy serdecznie siostrzyczkę z Crew i cieszymy się na wasze B2B już dziś w K-barze.
1: Od 23 do północy, wjazd za darmo, a impreza jak najdłużej, mam nadzieję.
2: Do 6, 5 co najmniej.
1: Oby.
2: Tak, do rana.
0: No i możecie się spodziewać hipnozy różnego rodzaju, tak? Nie będziemy tylko oddychającej muzyki elektronicznej, tak jak przez ostatnie 20 minut słuchać, tylko takich też skocznych rzeczy jak Runaways.
2: Będzie też czwóra.
1: Będzie czwóra. Będzie dobra czwóra.
2: Jest.
0: Dobra czwóra jest na wagę złota dla mnie zawsze. Ja bardzo próbuję znaleźć swój gust do czwórek, który nie zahaczałby o potworności. Macie dla mnie jakąś radę?
1: Przyjdź do K-baru dzisiaj.
0: O! Wow! Dziękuję za zaproszenie. Chyba wybiorę się tam do K-baru, bo do północy jest wstęp za darmo.
1: Tak jest, a impreza Disc Appointment zaczyna się o 23.
0: Nie bójcie się, jeżeli zrobicie sobie coś z ubraniami. Zawsze jest Persil. Bardzo się cieszę, że możemy spędzać ten czas razem tutaj na antenie. Mamy dla was jeszcze dwa utwory. Jeden, kolejny będzie magiczny. Będzie to Rico i Magical z 2007. Odkopany edicik z przeszłości, jak rozumiem. Mm-hmm. Bardzo lubię, jak ludzie wydają rzeczy, które są unreleased i się zastanawiam zawsze, czy to jest dawny unreleased, czy to jest ten taki case producencki, że ktoś za długo się zastanawiał, czy nie wypuścić nuty. W sumie uda, że zrobił ją dawno, dawno temu, a nie dawno temu. Wiecie, że tak trochę głupio, że ktoś zwlekał na przykład 3 lata z wydaniem kawałka, co się często zdarza.
1: Ale z tym numerem myślę, że głupio, że zwlekał. Jeżeli zwlekał, rzeczywiście.
0: Mamy do ciebie przekaz tu prosto z warszawskiego radia. Nie ma co zwlekać.
2: Nie czekaj.
0: No dobrze, słuchajcie, to rozgościliśmy się w czasie soboty 22. Pozdrawiamy serdecznie Ajo i całą ekipkę, która współtworzyła to pasmo i współtworzy je do tej pory swoimi wyborami i selekcją. Jakieś ostatnie słowa do naszych słuchaczy?
2: Cezary?
1: Jesteście w porządku.
2: Jesteście bardzo w porządku. My też jesteśmy w porządku, więc myślę, że dogadamy się dzisiaj, jak wpadniecie do K-baru.
1: Zapraszamy, będzie fajnie, naprawdę.
0: Bardzo się cieszę, że możemy tak w miłej atmosferze, prawda, kulturalnie zapowiadać kulturalne wydarzenie. Nie bójcie się chodzić do ciemnych klubów. One czekają na was całym sercem. Prosimy was, róbcie coś innego niż siedzenie nad smrodliwą rzeką. Naprawdę można pójść do klubu. To już ostatnie już z mojej strony zachęcenie. No,
1: będzie można posłuchać Runaways'a na przykład w klubie.
0: To na przykład.
1: Nie trzeba iść na taco dzisiaj.
0: Nie trzeba.
2: Myślę, że już nawet jest za późno.
1: Już tak? Już, no,
0: już jest za późno?
1: Chyba już
2: po taco. Już po taco?
1: Już po taco?
2: Już po taco.
1: Tako się skończył.
0: Także teraz tylko już potakujemy i pokiwamy się troszeczkę. No i fajnie. Bardzo się cieszę, że wpadliście.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Życzę wam dużo inspiracji do dalszego digowania i dalszego rozwoju hej, hej, hero, hello i po prostu hip, hip, hura, że wróciliście jako Disco Point, żeby wam nie brakło pary, bo kolektywnie ta para jest oczywiście, cieszę się, że macie tą miłość w ekipce, jeżeli tak jesteście razem ekipką, nawet jak nie jesteście dla nas, ale dziękujemy, że dzielicie się swoim ekipowym ciepłem i że wpadliście tutaj.
1: I Bartku, tym ciepłem się Czarku, będziemy dzielić dzisiaj w K-barze.
0: Jakbyśmy mieli wyciąć słowo K-bar z tej audycji, nie zostałoby nic, ale będziecie mogli posłuchać jej na Mixcloudzie, Bastronomii już niedługo.
1: K-bar po Wiśle.
0: Całusy i do usłyszenia w tym składzie, mam nadzieję, jeszcze nie raz na naszych wspaniałych falach. Runaways przygrywa wam, za chwilę Rico przygrywa wam, a wy ubierajcie swoje najlepsze dancing shoes i widzimy się niedługo
1: w K-barze
0: po Wiśle.
1: Pa, dzięki.

Szedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby pykło na raz.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów. Może gdzieś bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku. Z horyzontem

0: zabijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie, w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, zaśpiewam tobie to pod oknem. Ani razu może nie widziałem jeszcze,
1: odkąd tu jestem.
0: Ani razu czekam aż

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Akademickie Radio Campus 97,1 FM.